oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Radio Gra. Radio Gra.

0: Piątek, 12 czerwca w kalendarzu, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. To kilka wątków. Powiemy o konsultacjach w sprawie komunikacji miejskiej, wakacyjnych połączeniach PKP, konkursie dotyczącym przedsiębiorczości społecznej. Będzie też mowa o kombinacie kultury, który apeluje o pomoc.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od nowego roku ma wejść w życie nowy model komunikacji miejskiej w Toruniu. Prezydent zapowiada rewolucję.
3: Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. Trzy te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe, część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy. Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Proces konsultacji zaczynamy w tym tygodniu, 12 czerwca o godzinie 17 w sali tutaj na Jordankach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Rady Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie. Kolejne trzy spotkania mamy zaplanowane odpowiednio 16 czerwca o godzinie 17:30 w SP numer 31 przy ulicy Dziewulskiego 41B, to jest oczywiście Rubinkowo, 23 czerwca, to jest wtorek, godzina 17:30, SP numer 12, to z kolei Lewobrzeże, ulica Strzałowa, no i 24 czerwca, środa o godzinie 17:30, szkoła podstawowa numer 7 przy ulicy Molcinka 13, tam będą również spotkania, będziemy pokazywać model. Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo, tego mieszkańcy oczekiwali.
1: Mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 27 czerwca na tory wyjadą wakacyjne pociągi finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
4: Mamy ich trzy. I to jest Borsuk, czyli połączenie z Torunia Głównego przez Grudziądz do Tlenia. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo ten, kto nie był w Tleniu w naszym województwie, to znaczy, że nie zna województwa, to jest piękne miejsce. Kolejne połączenie to jest Latarnik, czyli z Bydgoszczy Głównej przez Laskowice i Warlubie, a potem oczywiście wszystkie miasta tak zwane nadmorskie, czyli Gdynia, Gdańsk, aż leci na Hel, czyli cały Półwysep Helski. To jest przepiękne połączenie, cieszy się dużą popularnością. I trzecie połączenie to jest połączenie do Kołobrzegu, czyli nasza Rybitwa. On oczywiście już jest uzupełnieniem istniejącego połączenia. W tej chwili do Kołobrzegu pojechać od poniedziałku do piątku, a w wakacje wprowadzamy jeszcze dodatkowo weekendy. Powiem państwu o Helu. On rusza. Pierwsze połączenie jest 27 czerwca, także w pierwszy dzień wakacji zapraszamy na Półwysep. A mamy sporo zmian. Po pierwsze, wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu. Czyli docieramy na Hel z Bydgoszczy Głównej, on startuje o 6:40. Na Hel dojeżdża na 10:40, a wracamy o 20:00. Za 4 minuty 20:00, czyli mamy ponad 9 godzin na Helu. To jest też państwo chcieli, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo Hel to jest przepiękna miejscowość. No koniec, jak to niektórzy mówią, naszego państwa, taki nadmorski. Zapraszam Borsuka, czyli ktoś nie był w Tleniu. Naprawdę, jeżeli ktoś nie widział Zalewu Żurskiego, to naprawdę powinien to zrobić. Trzecie połączenie to połączenie do Kołobrzegu, czyli tak jak niektórzy mówią, do stolicy zachodniego wybrzeża naszego. No i tam jeździ Rybitwa. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić te połączenia. Wiemy, że mieszkańcy je bardzo lubią, więc zapraszamy serdecznie.
1: Mówi Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra. gra.
1: Za nami finał tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Menedżerskich, turnieju przedsiębiorczości społecznej. O tytuł mistrzowski walczyło 8 najlepszych zespołów z regionu. W całym konkursie wzięło udział ponad 200 młodych adeptów ekonomii społecznej z ponad 40 szkół ponadpodstawowych.
5: Prowadzimy hotelik. Symulacja proponuje nam 12 różnych usług, które uruchamiamy w kolejnych rundach. Oprócz przez pokoje jedno, dwu, trzyosobowe rodzinne i apartamenty, po chrzciny, wesela, przyjęcia urodzinowe, a nawet kolacje i śniadania. Więc po prostu cały wachlarz usług hotelarskich mamy do wyboru w tej symulacji. Chodzi o to, że biznes nie polega tylko na zarabianiu pieniędzy, jakby się mogło wydawać, ale że ważni są też ludzie, czasami też ludzie ze specjalnymi potrzebami lub tacy ludzie właśnie, którzy potrzebują pomocy tych, którzy mają pieniądze, że jako, że zarabiamy, to nie zostawiajmy wszystkiego dla siebie, ale też pomóżmy innym.
1: Mówił nam Franek z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
6: Jesteśmy na finale Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Menedżerskich Turnieju Przedsiębiorczości Społecznej. To jest finał, do którego zostało 8 najlepszych drużyn z całego województwa. Jak słyszeliśmy dzisiaj, było ich kilkaset chyba, a do finału weszło tylko 8. Także jest to wielkie wyróżnienie. My jesteśmy pierwszy raz tutaj w Toruniu na tym finale. Uczniowie od prawie 5 tygodni walczyli, prowadząc swój własny biznes. W tej edycji jest to hotel. I ich zadaniem było tak przygotowanie tej firmy, żeby ona po prostu zarabiała. Musieliśmy wyposażyć pokoje hotelowe, zatrudnić pracowników, zaplanować strategię reklamową i z rundy na rundę po prostu zarabiać. I ten hotel, który zarobił najwięcej, dostał się do finału. Ja jestem nauczycielem biznesu i zarządzania, więc dla mnie taka praktyczna nauka zawodu, to, że oni mogą w taki praktyczny sposób spróbować zarządzania, popracować nad popytem, nad podażą, nad strategią marketingową, no to jest bardzo cenna rzecz i widzę też tutaj u chłopaków, którzy są w mojej szkole, że naprawdę się w to zaangażowali i zaczęli rozumieć bardziej tą gospodarkę rynkową, te wszystkie zależności, tak, od czego to zależy. Jeżeli damy taką cenę, czy będziemy mieli na to popyt, jaka będzie podaż, co zrobi konkurencja, to w praktyce ich nauczyło więcej niż sucha teoria na lekcjach.
1: To była Małgorzata Kopcińska ze Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 40 tysięcy złotych to suma, jakiej potrzebuje kombinat kultury, aby przetrwać. Tematem klubu przy Podmurnej w Toruniu zajmuje się nasz reporter Artur Stochla, który spotkał się z Anną Sztuczką. To prezes zarządu fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art.
7: Niestety, ale kombinat kultury ma kłopoty.
8: Tak, mamy kłopoty, tak się złożyło na to właśnie kilka czynników, że była bardzo słaba zima, przez co zwiększyły się nam koszty za ogrzewanie. Przychodziło też mniej ludzi, właśnie przestraszyli się takiej zimy, niektórzy nie pamiętają tak srogiej, więc też spadły jakby przychody i z baru, i z biletów. I taki kryzys mieliśmy praktycznie od 20 grudnia aż do końca lutego. W marcu coś tam się ruszyło, ale to też nie było to, co w tamtym roku. Więc rachunki się nam spiętrzyły, no i zaczęły się kłopoty finansowe. Założyliśmy zbiórkę, ja w sumie nie lubię robić takich rzeczy, bo wolę jakby sama zarobić na siebie, ale no byliśmy zmuszeni i też no ludzie nam polecili, żeby tą zbiórkę założyć. Zadłużenia mamy około 40 tysięcy, więc pisaliśmy też jakby prośbę o rozłożenie na raty tej kwoty. Mam nadzieję, że miasto się przychyli do naszej propozycji. Będą też koncerty charytatywne, Drag Show nas wspiera, który też u nas robi imprezy, więc wsparcia dostaliśmy bardzo dużo. Ja miałam jakieś 150 wiadomości od ludzi, aż się popłakałam ze wzruszenia i no mam nadzieję, że uzbieramy te pieniądze. Mamy tą galerię Toruńskiego Roka, która jest też do zwiedzania za darmo, więc no my to bardziej tak jak społecznicy, a nie biznes. No i niestety to się na nas trochę zamieściło, ale chcemy, żeby właśnie ta kultura była dla wszystkich dostępna. Czasem mam wrażenie, że jesteśmy bardziej znani w Polsce niż w Toruniu, bo bardzo dużo mamy właśnie też osób z innych miast, które nas wspierają. Fani Republiki, cały fan klub, też robimy właśnie takie imprezy dla nich, cykliczne, więc to wsparcie jest naprawdę bardzo duże, no ale też duże są koszty. No nie ukrywam, że to jest 600 metrów, z czego użytkowych jest bardzo niewiele, a ogrzewać trzeba wszystko. Też są drobne naprawy, bo to jest stara kamienica, też jakby sami o to dbamy. No więc naprawdę jest ogrom pracy, ale jest też duże wsparcie, więc mam nadzieję, że się uda przetrwać te trudne czasy.
1: Mówiła Anna Sztuczka. Kuczka, prezes zarządu Fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: A magazyn reporterów Radia Gra kończymy zaproszeniem na naszą stronę gra.fm. Tam piszemy m.in. o tym, że rozpoczyna się proces Wenezuelczyka Jomarkerta S. W Sądzie Okręgowym w Toruniu odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tragedii w Parku Glazja w Toruniu. Przypominamy, rok temu w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego 24-letnia Klaudia K., wracająca z pracy, została zaatakowana. Mężczyzna odpowiada przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, prosto ze stadionów świata, z mundialu, nie, dobra, z mundialu nie, jesteśmy tutaj, u nas, w redakcji.
9: Oto jest ten dzień, jest piątek, jest mundial, możemy się tylko cieszyć. Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski, to zagrajmy coś na początek.

0: No i dobrze, dobre granie o poranku, dobre emocje piłkarskie też będą nam pewno dzisiaj towarzyszyły. Dajcie znać z kolei, jak wy te pierwsze minuty mundialu przeżywacie, a my zaczniemy od kalendarza może, nie? Tak żeby było.
1: No zerkamy sobie, dzisiaj sporo osób ma imieniny, między innymi Mieczysława, Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper i mogłabym tak do jutra. Leon, Kazimierz, Włodzimierz. Najlepszego, moi drodzy.
0: Tak, Falafela też pozdrawiamy, drogi Falafelu, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela, ale też na co chciałem zwrócić uwagę tutaj, bo koleżanka czasami o tym wspomina, dzień stylisty paznokci.
1: No mam świeże paznokcie. Pozdrawiam moją stylistkę paznokci, która ostatnio musiała ratować moje nie do końca całe.
0: No właśnie, nad jednym chciałem się zastanowić, to nie powinien być dzień stylistki paznokci, żeby tu...
1: Są też styliści, tak? Powiesz, są też styliści paznokci. Pozdrawiamy ich szczególnie.
0: Wszystkich.
1: Owszem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
12: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Wiosna. Nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
17: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
16: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
17: No co ty? Wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
16: I mają to wszystko?
17: Tak jest. Do tego w super cenach.
16: To na co czekamy?
17: Młyniec Skład Budowlany.
16: Młyniec pierwszy. Polna 4.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Budzimy Toruń na 88,8 FM, najlepszej porannej fali. A sporo się mówi w mieście o nadchodzących dniach Torunia. To zawsze wiadomo, duże święto, koncerty, biesiady, wystawy, no i wiele, wiele innych ciekawych atrakcji.
1: Tak, wśród nich na przykład odsunięcie kolejnej Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Przypomnijmy, wspominaliśmy o tym już, w tym roku to pisarz Robert Małecki odsłoni swoją, no można to powiedzieć wprost, płytę chodnikową, nie?
0: Tak, odsłoni płytę, chociaż to nie piosenkarz, tylko pisarz.
1: Ale wiesz, może teraz zacznie śpiewać w związku z tym na przykład. Dobra, ale z drugiej strony czytam teraz nagłówek na stronach miejskich. Małecki z Katarzynką. No i tak sobie myślę, że to zupełnie nowa sytuacja dla Roberta Małeckiego. Też nie jest. W końcu prywatnie też jest z Katarzynką, znaczy panią Katarzyną. Pozdrawiamy.
0: Czyli laureat się na pewno ucieszył, ale zaskoczyć go się nie udało.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.
16: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
19: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Z tych 9-10 stopni o poranku zrobi nam się 20-21. W niektórych prognozach nawet 22 stopnie się pojawiają. Do tego słońca powinno być sporo. Oczywiście jak tylko mgły znikną w Toruniu i w tej najbliższej okolicy. W weekend pogoda w kratkę może trochę popadać, ale w sobotę na przykład powinno być nadal ciepło do 22 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
20: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O 7 oczywiście kolejne informacje dziś w serwisach i nie tylko, będziemy wracać do rozpoczęcia mundialu i do tego, co nas też w ramach mundialu dziś w zasadzie polskiego czasu już w tym drugim dniu czeka. Ale trochę nam się też te piękne, starsze nieco czasy poprzednich mistrzostw świata przypominają. Czy to mistrzostw świata, czy mistrzostw Europy, gdy nasi tam grali, a w Toruniu z kolei funkcjonowała pełnowymiarowa strefa kibica.
1: Była taka, była jednego razu na parkingu za areną Toruń, ale była też na Jordankach, ale nie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, tylko na tym klepisku za.
0: Tak, tuż za płotami, które skrywały plac budowy, na którym CKK Jordanki dopiero przecież powstawało. To był 2012 rok wtedy.
1: Ach, tak, tak. No dobra, powspominali, a teraz wracamy przed telewizorem.
0: To znaczy przed radioodbiorniki.
1: Oczywiście.
2: Radio Gra. Hity

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a więc zbieramy się powoli do startu w kolejną godzinę piątkowego poranka.
1: A także zbieramy się do startu ze śniadaniem, bo godzina 7 to akurat taka idealna pora.
0: Jakieś warzywko? Będzie też, owocek?
1: Będzie
0: jogurcik?
1: Będzie też trochę magii, bo po 7 horoskop.
0: Magic.

0: lata. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
5: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92. Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
9: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Po reklamie.
14: W kalendarzu mamy piątek, 12 dzień czerwca, a na zegarach godzinę 7. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
15: Michał Mrozek, zapraszam na raport. W sądzie okręgowym w Toruniu wystartował proces Wenezuelczyka. Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tragedii w parku Glazja w Toruniu. Rok temu w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego mężczyzna zaatakował wracającą z pracy 24-letnią Klaudię. Przed sądem odpowiada teraz za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 20-letni Jomejkert S. odpowie także za groźby śmierci, jakie kierował do jednego ze świadków zdarzenia w parku. Grozi mu dożywocie. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Także wczoraj, w rocznicę brutalnego ataku na Klaudię, przedstawiciele miasta i kościoła pojawili się na spotkaniu modlitewnym w parku Glazja, mówi biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okroi.
16: Wydarzenie jest bardzo bolesne i dlatego właśnie gromadzimy się tutaj, by uświadomić sobie, że nie ma stosownych słów, które mogłyby uleczyć te rany, tylko po prostu modlitwa. Może nam się wydawać, że ona będzie nieudolna, ale mamy tę świadomość, że ludzkimi środkami po prostu nie da się uleczyć tego, co się wydarzyło i co do dzisiaj boli.
15: W kontekście tych dramatycznych wydarzeń nie zabrakło także pytań o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście i konkretnie w parku Glazja. Do tego tematu wrócimy w kolejnych raportach.
7: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: Rada Miasta zatwierdziła wczoraj sprawozdanie finansowe trzech placówek: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Szpital Miejski w Toruniu zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo to sytuacja ulega stopniowej poprawie, twierdzi dyrekcja.
13: Myślę, że nie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który boryka się z trudnościami finansowymi. Natomiast porównując rok do roku, 2024 do 2025, udało się ograniczyć naszą stratę netto o prawie 14 milionów, ponad 14 milionów. I to jest ten element, uważam, pokazujący strategię i to, że skutecznie realizujemy program naprawczy przyjęty 2 lata temu. Przygotowujemy się również do następnego programu naprawczego, który będziemy składać w październiku tego roku. Ten kierunek, który i ta tendencja, która się dzisiaj podczas tego posiedzenia sesji Rady Miasta pokazuje, jest pozytywna.
15: Mówił Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu.
17: Wdrażany jest program naprawczy w tym szpitalu. Prawda, że ta strata tegoroczna, ona wynosi księgowo 11 milionów. Natomiast tak naprawdę to jest strata stricte księgowa i ten rok, mam wrażenie, że jest takim rokiem, który daje nam jakąś nadzieję, że przynajmniej na tym bieżącym zarządzaniu będziemy w stanie tą stratę minimalizować.
15: Dodawał przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz. O poranku przypominamy pasażerom MZK, że w związku z remontem torowiska na Konstytucji 3 Maja po Toruniu nie kursują tramwaje numer 5 i 6, a jedynka jeździ na skróconej trasie od Uniwersytetu do przystanku przy Skarpie.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
18: Lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
15: Mówił Kacper Wróblewski. Ustawa trafi do Senatu, później na biurko prezydenta.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Zapraszam na raport sportowy. Największy w historii piłkarski mundial rozpoczęty. Za nami 2 mecze grupy A. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0. Zespół z Afryki grał słabo, popełniał mnóstwo błędów. Dodatkowo RPA mecz kończyło w 9, ale Meksyk w końcówce spotkania też zobaczył czerwoną kartkę. W nocnym pojedynku Czechy przegrały z Koreą Południową 1-2. Dzisiaj wieczorem mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina, w nocy spotkanie USA kontra Paragwaj. Wracamy do kraju. Dzisiaj po południu i wieczorem kolejne emocje w żużlowej PGE Ekstralidze. O godzinie 18 Motor Lublin podejmie Włókniarze Częstochowa, a o 20.30 mecz Aniołów. Unia Leszno kontra Press Toruń. Przypomnijmy, że Torunianie na Motoarenie wygrali z Lesznem tylko 2 punktami, więc dzisiejsza walka o zwycięstwo i bonus będzie bardzo zacięta.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
15: To mglisty początek dnia w Toruniu. Na niebie na początku nie zabraknie chmur, po południu będzie nieco więcej słońca. W najcieplejszym momencie termometry pokażą dzisiaj 20 stopni. Możliwe, że popada, ale nie tak intensywnie jak dzisiaj i raczej w drugiej części tego piątku. Warunki biometeo będą obojętne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
22: Dzień dobry, piąteczek w kalendarzu i już po 7 na zegarze. Kłaniamy się bardzo.
14: Dzień dobry, nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa. Spojrzałam już trochę w gwiazdy. No, będzie fajnie.
22: Jest szczęście w oczach tej dziewczyny. Piotr Olszowski.
14: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: rano i dobrze. Dobra piąteczkowa pobudka, a nic tak dobrze w piątek nie budzi jak dobry horoskop, ale tylko pod warunkiem, że jest dobry. Więc jak masz złe, dziewczyno, to puszczam piosenkę i nic nie robimy.
1: On jest dobry i nawet słodki, ponieważ znalazłam coś takiego, że wielu wróżek mówi o słodkim rozleniwieniu, które trwa w kosmosie, na
0: Ziemi.
1: Kojarzę. No i właśnie ono trwa tak bardzo, że aż mój budzik nawet dzisiaj miał takie słodkie rozleniwienie. Ale wodnik z kolei, uwaga, może dzisiaj próbować przybliżyć swoje pomysły szefostwu. Taki dobry dzień. Gwiazdy mówią, że zawodowe dyskusje będą się odbywać. Zobaczymy przy piątku. No ciekawe. Zodiakalne ryby lecą z kolei dzisiaj na fali tego, co już znają, więc jak już tylko czujecie, że dzień zaczyna się podobnie jak inne, no to naprawdę dobry znak. Bez zmian też jest dobrze. Weekend też nie powinien zaskoczyć, przynajmniej negatywnie. Radio Gra.

0: W Radiu Gra na tej fali. A dzisiaj dużo będzie działo się nad naszymi głowami, na polskim niebie, bo oto jak czytamy zapowiedź, piloci sił powietrznych z Łasku wykonają dziś w swoich husarzach, czyli ich nowych myśliwcach F-35, uroczyste przeloty nad, i tu uwaga, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a to w ramach wydarzenia, które nazywa się Powitanie z Polską.
1: Ja tylko jestem ciekawa, czy sobie przyczepią też takie skrzydła białe.
0: Myślę, że nie, bo szybko odpadły.
1: No faktycznie. Pierwszy przelot w Gdańsku możemy się go spodziewać około godziny 9.45. Później o 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, no a trasa zakończy się przelotem nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.
0: Generalnie okej, zawsze jest to jakaś atrakcja, prawda? Ale ktoś tu, tak sobie myślę, teraz szybko liczę chyba na punktów kartek sobie napyka, no bo zobacz, z Gdańska do Krakowa w 50 minut, o, panie kierowco, trochę za szybko dzisiaj było.
1: A mnie zastanawia, dlaczego zaczynają akurat od Gdańska.
0: No to pewnie przez rafinerię. Tam pewnie zatankują najtaniej.
2: Reklama. Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
4: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
5: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
5: To prędko. Za mną, sąsiedzie. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
6: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
3: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Pozdrawiamy cały Toruń na ten dobry piąteczek. I od razu śpieszymy do was z takimi informacjami, że już 15 czerwca, czyli tuż po weekendzie, rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Sienkiewicza, czyli tej nowej dzielnicy kreatywnej Iskra. I te konsultacje mają potrwać, uwaga, aż do 10 października.
1: A warto przypomnieć, że ostatnio przy okazji festiwalu Kosmos Sztuki w tym miejscu odbył się nawet koncert i tańcówka z muzyką Beatlesów, ale to było jednorazowe wydarzenie. Plany są takie, aby to miejsce żyło kulturą i rozrywką każdego dnia.
0: I teraz uwaga, bo w ramach konsultacji odbędzie się m.in. spacer historyczno-architektoniczny. To 27 czerwca.
1: No, ale będzie też spacer psychologiczno-sensoryczny. Ten z kolei 4 lipca.
0: A na tym spacery wokół zajezdni tramwajowej się jednak nie skończą, bo już 27 sierpnia odbędzie się spacer z audytem dostępności.
1: A 2 października spacer młodzieżowy.
0: Nie wiem, czy cokolwiek uda się w ramach tych konsultacji ustalić. Naprawdę nie wiem, ale rekord kroków zrobimy na bank.
1: Tytuł spacerowej stolicy Polski mamy jak w banku.

0: Ale Farben, Body Talk w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami już tak patrzę. O proszę, Oskar Cyms, nie musisz się bać. To jest dobre zdanie na piątek.

0: Enta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie. Torimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
12: To mglisty początek dnia w Toruniu. Na niebie na początku nie zabraknie chmur, po południu będzie nieco więcej słońca. W najcieplejszym momencie termometry pokażą dzisiaj 20 stopni. Możliwe, że popada, ale nie tak intensywnie jak dzisiaj i raczej w drugiej części tego piątku. Warunki biometeo będą obojętne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
13: To jest Radio

0: Dobra nuta na tej fali w radiu gra na 88,8. A ósmej kolejnej informacji, a ja czytam właśnie, że toruńskie wodociągi przejdą modyfikacje i to spore, bo za blisko 98 milionów złotych.
1: Nie, no to super wiadomość chyba, nie? No, wiadomo, każda rura się w końcu starzeje, trzeba ją wymienić.
0: No,
1: tylko ta kwota to blisko 100 baniek. Drogi ten remont.
0: A, spokojnie, będziemy mieli dofinansowanie.
1: A, co za ulga.
0: Ale tylko w wysokości 56 milionów. Pozostałe 40 trzeba będzie dopłacić.
1: I że kto to niby dopłaci?
0: Oliwia, ale jak to kto?

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Dzień dobry Państwu, raz jeszcze mówimy tym, którzy być może dopiero przybyli do biura, na plac budowy, do magazynu i gdziekolwiek tam spędzacie czas w ciągu dnia, wykonując tak zwaną pracę.
1: To ja tylko dodam smacznej kawusi, o tym pamiętajcie od początku. No i oczywiście wysłuchajcie naszego raportu, który już za chwilę o 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega.
12: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
11: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
12: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
11: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
12: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
11: Tato, musimy tam być.
12: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
17: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
18: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
17: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
18: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje?
19: To w euro!
20: Emocje rosną!
19: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Kaufland.

0: reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, 12 dzień czerwca, na zegarach jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. O poranku zaglądamy na autostradę A1. Rozpoczęły się prace remontowe między węzłami Lisewo i Tużno. Wyremontowana zostanie jezdnia w kierunku Łodzi. W trakcie remontu ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Dodatkowo zamknięty będzie MOP Drzonowo w kierunku na Łódź. Prace na tym odcinku mają potrwać 7 tygodni. Przypomnijmy, że trwają również roboty w okolicach węzła Toruń Południe. Tam remont powinien skończyć się w lipcu. A wczoraj na wysokości prac doszło do wypadku. Jedna z jezdni była zablokowana przez ciężarówkę. Służby usuwały pojazd wczoraj późnym wieczorem. I to dlatego autostrada A1 była czasowo zamknięta, a samochody kierowano na objazdy przez węzły Toruń Południe i Lubicz.
3: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Teraz edukacyjny temat. W najbliższy poniedziałek rusza rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 19 czerwca. Wolne miejsca czekają w 11 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 8 szkołach.
4: Mowa tutaj o przedszkolu miejskim numer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15 i 16 oraz w oddziałach przedszkolnych do szkoły podstawowej numer 1, 2, 16, 17, 31, 32, 34 i 35. Są to przedszkola, w których pozostały nam wolne miejsca i do których możemy zrekrutować jeszcze dzieci, które pozostały w rekrutacji. Warto tutaj przypomnieć, że rodzice otrzymali tak zwane wskazania. 148 rodziców otrzymało wskazania do przedszkoli, w których jeszcze mieliśmy wolne miejsca.
2: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Zmieniamy temat. Za kilka dni, 15 czerwca, rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Sienkiewicza w Toruniu. To tam, przy zajezdni tramwajowej, która będzie przeniesiona w inne miejsce, powstanie dzielnica kreatywna Iskra. W planie konsultacji spotkania z mieszkańcami, a uwagi i pomysły dotyczące przyszłości otoczenia będzie można składać do 10 października. W projekt powstania Iskry angażuje się także UMK. Uczelni zależy, by zatrzymać młodych w Toruniu.
5: W ogóle sama ulica Sienkiewicza przecież kiedyś nazywała się Schulstrasse, a zatem mamy ten potencjał edukacyjny, ale myślimy o tym, żeby na terenie zajezdni były te wartości nauki, kultury i sztuki w takiej synergii, w takim połączeniu. Myślimy o tym, żeby na przykład była tam galeria sztuki, a to ze względu na sąsiedztwo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2: Mówiła prorektorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym profesor Joanna Kucharzewska. Teraz w porannym raporcie wiadomości ze świata. Teheran studzi emocje po deklaracjach Waszyngtonu. Negocjacje w sprawie porozumienia z USA trwają. Wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumienie może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA blokadę irańskich portów. Przypomnijmy, że od 28 lutego trwa otwarty konflikt zbrojny między USA i Izraelem, a Iranem. Od 8 kwietnia obowiązuje chwiejny rozejm, jednak mimo prowadzonych negocjacji w ostatnich dniach doszło do nasilenia wzajemnych ostrzałów. Amerykańskie media przypominają, że prezydent Trump wielokrotnie zapewniał o bliskości porozumienia, jednak każdorazowo Teheran studził emocje.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy. Rozpoczął się piłkarski mundial. Meksyk pokonał wczoraj RPA 2-0. Kibice gospodarzy zachwyceni. Zespół z Afryki grał słabo i popełniał mnóstwo błędów. Nie sądzę, że to spadek standardów. Chodzi o to, że ten poziom jest znacznie wyższy niż jakikolwiek inny. Grasz na Mistrzostwach Świata, grasz przeciwko dobrej drużynie. Bronił swoich piłkarzy selekcjoner RPA Hugo Bros. Zmiany w koszykarskim klubie z Torunia. Po 3 latach spędzonych w naszym mieście Aliasz Kunz, zawodnik Arriva Lotto Twardych Pierników, zmienia otoczenie. W kolejnym sezonie będzie występował w lidze hiszpańskiej. Zawodnik zdobył serca kibiców, prezentując wysoki poziom sportowy i zaangażowanie na boisku. Włodarze naszego klubu przekonują, że w przyszłości drzwi do Torunia zawsze będą dla niego otwarte.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
2: Na niebie spodziewajmy się dzisiaj mieszanki słońca i chmur. W drugiej części tego piątku może pokropić. Będzie cieplej niż wczoraj. Termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą tak 20-21 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
1: Piątek 12, ty to zauważyłaś w ogóle w kalendarzu, Oliwia?
7: Że mamy piątek 12?
1: Tak, 12
7: a nie
1: właśnie.
7: 13.
1: Chyba jeszcze gorzej.
7: Nie, no to jest wyśmienicie. Dzisiaj tylko dobre humorki.
1: No to dobre.
7: Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Kuszewski. W dobrych humorkach gramy wam dobrą muzę.

0: dobry poranek od samego rana, tak tylko w radiu gra. Moi drodzy, zerknęliśmy już sobie nawet, co się dzieje w Ameryce, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale to jest ten weekend. To jest ten weekend urodzinowy Donalda Trumpa, pojechał nawet już nasz prezydent Karol Nawrocki. No i widzieliśmy ring w ogrodach przed Białym Domem. Ku mojemu zaskoczeniu nie jest on złoty.
1: A nawet gdyby był, to nadal na pewno byłby skromny. Ale wiesz co, Oliwia, może nie powinniśmy się tak bardzo dziwić, może takie ringi przed pałacami prezydentów różnych państw to będzie za chwilę codzienność. Tylko czekać, jak przed naszym też stanie coś podobnego.
0: No, już nawet wiem, kto mógłby się w nim bić.
1: Ale myślisz o tym, co ja?
0: Nie wiem, o czym ty myślisz, nie, ale chodzi mi o tych patostreamerów, którzy to dostali w końcu wczoraj ograniczenia od państwa. A federacje freakfightowe też już czekają w kolejce. Ja to wszystko widzę oczami wyobraźni, naprawdę. Teraz tylko czekać na znak prezydenta.

0: Rano i dobrze, tak i tylko tak, do słodkiej herbatki, kawki. No to teraz mamy słodkie ploteczki. Taki prezent ode mnie, bo z krótkiej rozmowy z Olem wiem już, że nie wszyscy śledzą to wszystko tak jak ja.
1: Nie wszyscy.
0: No, a znane jest nam przecież nazwisko Taylor Swift. Znane?
1: Kojarzymy.
0: No, no, pani Swift szykuje się do ślubu.
1: No to ładnie. Tak, tak, ona tak. Temu winna. No. Ale poczekaj, jak do ślubu? Znowu?
0: No, nie znowu. No jakie znowu? No przecież to jest jej pierwszy ślub. A. Ja wiem, nie jest ona najmłodsza, ale jest to pierwszy. Z wielką miłością jej życia, futbolistą, Travisem z Kielc. Tak możemy to spolszczyć. No to rzecz jest w tym, że najpierw ten ślub miał być w ten weekend, ale urodziny prezydenta Trumpa zrobiły się już za duże. No i za dużo zamieszania jest w całej Ameryce, więc w końcu uroczystość jest zaplanowana na 3 lipca. Tuż przed wielkim amerykańskim świętowaniem 4 lipca. To nie przypadek.
1: Nie sądzę. W takim razie zdrowia młodej parze i oby małżeństwo trwało dłużej niż narzeczeństwo.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze na najlepszej porannej fali 88 i 8 FM. A teraz już zerkamy sobie w ranking rowerowej stolicy Polski, ponieważ spodziewamy się, że Toruń nieco podskoczył po ostatnim weekendzie. I jak tam jest? Którzy jesteśmy? Olo, sprawdzaj.
1: Poczekaj, patrzę, odpalam aplikację Aktywne Miasta. Mam najpierw podium. Na pierwszym Puławy, druga Świdnica, trzecie Skierniewice.
0: No to co? To czwarte miejsce nasze.
1: Gniezno.
0: No kurczę, no to
1: na
0: dalej,
1: piątym
0: dalej,
1: są Siedlce. Kłobrzeg, Leszno, Gorzów, Nowy Sącz, Zielona Góra, Ostrołęka, Stargard, Bydgoszcz na 13 miejscu. Im to się chyba udało zaliczyć awans.
0: Okej, okay, to może pierwsza dwudziestka chociaż.
1: Toruń na 22. Czyli chyba jednak delikatny spadek.
0: Ach, kochani, musimy się postarać. Musimy mocniej pedałować.
1: Niech Toruń porusza jeszcze bardziej tymi rowerami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Talk to you w Radiu Gra. Pięknie nam wybrzmiało to już za nami. A co tam jeszcze zagramy do dziewiątej?
1: No ja się cieszę, już cieszę, bo zawita do nas Doda. Melodia ta, melodia od samej Dody w Radiu Gra.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL Mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.

0: Na niebie spodziewajmy się dzisiaj mieszanki słońca i chmur. W drugiej części tego piątku może pokropić. Będzie cieplej niż wczoraj. Termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą tak 20-21 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra o 9. Zapraszamy na kolejne informacje, a w kalendarzu przypominamy piątek 12 czerwca, co bardzo istotne, czyli wakacje tuż, tuż i ruszą wszyscy w góry, na Mazury, albo nad morze. A jak nad morze, to może do tego nowego hotelu, co to właśnie się otworzył w Pobierowie.
1: No właśnie, ten wielki hotel gołębiewski. Tak. Ja sama nie wiem, on jest największy w Polsce teraz?
0: Nie wiem, czy jest największy, ale na pewno najdłużej na niego czekaliśmy. Najwięcej kontrowersji wzbudzała jego budowa, no bo jednak kilka drzewek tam trzeba było wyciąć. To nad samym morzem, przy samej plaży.
1: I co najważniejsze, odwiedzili go już TikTokerzy, YouTuberzy i wszyscy najważniejsi goście.
0: Zero zaskoczenia. Tak się można było spodziewać, że jako pierwsi właśnie ci wszyscy ze smartfonami w dzwonach. Zastanawiam się, jak oni wszyscy wyglądają w restauracji na śniadaniu. Siedzą w telefonach. Gdzie są rodzice, ja się pytam. Gdzie są rodzice?
2: Radio Gra. Hit.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. O 9 u nas kolejny raport z informacjami i prognoza pogody też będzie.
1: Oj, tak, trzeba patrzeć na te prognozy pogody, bo ta bywa ostatnio taka zaskakująca.
0: Ja to bardziej patrzę na prognozy wyników meczów na Mundialu i staram się coś z tego wyczaić. Na początku niedobrze to wygląda.
1: Ja próbuję zobaczyć te wyniki w gwiazdach, ale coś mi nie idzie. Na razie nie poszło, a może będzie lepiej. Trzymam kciuki za siebie i za was. I już za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.

0: największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
3: Po reklamie.
4: W kalendarzu piątek, 12 dzień czerwca, jest 9, czas na raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku serwisu informacja dla kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A1 w naszym województwie. Między węzłami Kowal a Włocławek Zachód, w pobliżu miejscowości Nowa Wieś, na jezdni w kierunku Gdańska, doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki. Droga została zablokowana, wprowadzono objazd przez węzły Kowal na drogę krajową numer 91 i drogę wojewódzką 252. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Rada Miasta Torunia zatwierdziła wczoraj sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy Batorego. Placówka zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo to sytuacja ulega stopniowej poprawie, przekonuje prezydent miasta.
7: Wynik finansowy, mimo tego, że ujemny i mimo tego, że na poziomie minus 11 milionów złotych za rok 2025, tak sobie porównamy ten wynik finansowy rok do roku z rokiem 2020. Czwartym jest około 14 milionów niższy. Szpital zamknął bilans roku 2024 na poziomie minus 25 milionów złotych. Kierownictwo, pan dyrektor, władze szpitala przy pomocy Rady Społecznej podejmują trafne decyzje w kontekście kolejnych inwestycji. Mamy inwestycje realizowane przez SSM na poziomie około 64 milionów złotych z KPO, między innymi środków finansowych zewnętrznych.
5: Mówił Paweł Gulewski. A dzisiaj w szpitalu otwarcie dwóch nowych pracowni. Pracowni tomografii komputerowej i pracowni hemodynamicznej. Szpital przy Batorego każdego roku realizuje 15 tysięcy hospitalizacji. Pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym otrzymuje niemal 25 tysięcy pacjentów. Oddział kardiologii leczy 3 tysiące osób rocznie. Przenosimy się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poznajcie nową przewodniczącą samorządu studenckiego UMK. To Zuzanna Maciejewska. Studiuje ona kulturoznawstwo na trzecim roku Wydziału Humanistycznego. Działalnością samorządu zainteresowała się jeszcze przed studiami.
8: Po tych 2,5 roku mojego studiowania postanowiłam, że może spróbuję wystartować na przewodniczącą. W sumie nie mam nic do stracenia. I tak też rozmawiałam zarówno z Martą, z Kubą i resztą zarządu. Powiedzieli, że to jest dobry pomysł i będziemy działać.
9: Na pewno już wiesz, jakie będą takie największe wyzwania, przynajmniej na początku, albo na czym zależy obecnie studentom.
8: To tak jak mówisz, już teraz wiem, że będzie parę takich głównych spraw do załatwienia. No na samym początku już teraz zaczynamy pracować nad adapciakiem i też nad wszystkimi wydarzeniami, które mają być w przyszłym roku akademickim, ale też no przede wszystkim skupiamy się na tworzeniu czegoś razem, bo o to chodzi w samorządzie. Samorząd to ludzie, samorząd to są ludzie, którzy chcą działać, którzy chcą coś zrobić, chcą coś zmienić.
5: Z Zuzanną Maciejewską, nową przewodniczącą samorządu studenckiego UMK w Toruniu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A teraz ciekawe doniesienia. Według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
10: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
11: Czas meczu, jak jest bardzo stresująco, że aż zawału można dostać, to tak medycznie prawda?
10: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
5: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Przemek Wałczyński. W takim razie dzisiaj o 21 na Mundialu mecz Kanada-Bośnia, o 3 w nocy USA-Paragwaj.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Po mglistym poranku na toruńskim niebie pojawiło się więcej słońca, ale synoptycy twierdzą, że po południu z chmur nad Toruniem spadnie słaby deszcz. Będzie dzisiaj cieplej niż w czwartek. Termometry pokażą 20-21 stopni. Podobnie ma być jutro, ale w niedzielę do Torunia ponownie przyjdzie chwilowe ochłodzenie. Niewykluczone także weekendowe burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: 12 wszystko zdarzyć się może, że tak 12. Zarapuje trochę.
1: No, ja mogę zaśpiewać, ale nie wiem, czy każdy byłby zadowolony. Dobrze, moi drodzy, już po 9. W takim razie my musimy powiedzieć takie skromne papa, ale życzymy wam oczywiście wyśmienitego weekendu.
4: I przypominamy, patrzcie w górę, bo niebawem husarze F-35 będą latały nad naszym, na naszym niebie w zasadzie. Narobią
1: na naszym polskim niebie.
4: O!
1: Oliwia Ciszewska, dziękuję za dziś. Pa,
4: Piotrek
1: pa.
4: Olszowski, dziękuję za dziś. Za jutro podziękuję jutro. Trzymajcie się, cześć. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

0: Dua Lipa w Radiu Gra. Przeglądam sobie poranne wiadomości i czytam, że prezydent Trump zapowiada podpisanie porozumienia z Iranem. Chyba 2 dni temu wyliczono, że obiecywał to już 37 razy, to będzie chyba 38. No to jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie zmienić powiedzenie. Nie do 3, a może 39 razy sztuka. Pożyjemy, zobaczymy. Jak dobrze, że to już piątek. Witajcie, Mariusz Pucyło, zapraszam na naszą przedpołudniówkę aż do 13. Hity pełne energii. Za chwilę Toto i Afryka.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
1: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
0: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
1: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dniotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

Taka weekendowa sytuacja, którą opisał nam Sydney Polak. Tu Radio Gra, czekamy na weekend i właśnie od jutra, od soboty uruchomiona zostanie sezonowa linia autobusowa numer 141, która jak zwykle połączy Toruń z jeziorem w Kamionkach. Odjazd z placu Świętej Katarzyny. Autobusy kursować będą bezpośrednio do przystanku Kamionki Jeziorko. Na początek 3 kursy dziennie, jutro 9, 13 i 17, 20 tam, a z powrotem 9.45, 13.45 i 18.10. Tylko czy pogoda będzie taka, że będzie po co jechać, to sprawdzimy już za chwilę. Reklama.

0: Każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

hity pełne energii w Radiu Gracze Shoes i Only You. Dzisiaj już 12 dzień czerwca, dokładnie tego dnia roku 1981 mieliśmy premierę amerykańskiego filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki, oczywiście w reżyserii Stevena Spielberga. Oczywiście Harrison Ford w roli głównej. To dokładnie 45 lat temu Indiana Jones zaczął szukać Arki.

0: ale miłe wspomnienie. John Secada, Just Another Day, tyle że to nie jest taki Just Another Day. To jest piątek, jeden z najważniejszych dni tygodnia, a na pewno najważniejszy z dni roboczych. Odliczamy godziny do weekendu, za chwilę 10:00, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
11: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
14: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
15: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
14: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
15: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
14: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
15: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
14: Tato, musimy tam być!
15: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
2: Po reklamie.
0: Zebraliśmy wszystkie najnowsze i najważniejsze wiadomości i teraz je przedstawimy. Dokładnie teraz w raporcie o 10:00. Zapraszam.
18: Michał Mrozek, zapraszam na raport. Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tragedii w Parku Glazja w Toruniu, a w Sądzie Okręgowym w naszym mieście wystartował proces Wenezuelczyka, który jest podejrzany o to, że dokładnie rok temu brutalnie zamordował i wykorzystał seksualnie 24-latkę z naszego miasta. 20-letniemu Jomejkertowi S. grozi dożywocie. Odpowie także za groźby śmierci, jaki kierował do jednego ze świadków zdarzenia. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Kolejna odbędzie się 18 czerwca. Wczoraj, rok po brutalnym ataku, przedstawiciele miasta i kościoła pojawili się również na spotkaniu modlitewnym w Parku Glazja. Brał w nim udział również biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okroj, także prezydent Torunia Paweł Gulewski. W kontekście tych dramatycznych wydarzeń nie zabrakło pytań o poprawę bezpieczeństwa.
19: Kontekst tej tragedii spowodował to, że zacieśliśmy współpracę z organami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w mieście, przede wszystkim policja. W zeszłym roku zwiększyliśmy ilość środków finansowych na wspólne patrole. Jest to taka działalność, która dofinansowuje ze środków budżetu gminy miasta Toruń dodatkowe ilości patroli, między innymi w centrum i na wszystkich osiedlach naszego miasta. W tym roku, i tu mamy potwierdzenie, jako gmina miasta Toruń zabezpieczamy patrole w wysokości, ta stawka jest najwyższa w Polsce, 500 zł.
18: Mówił Paweł Gulewski.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
18: Teraz mamy informacje z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Już jutro rusza sezonowa linia autobusowa z Torunia nad jezioro w Kamionkach. Na razie pojazdy z numerem 141 będą kursować 3 razy dziennie, ale od 27 czerwca 5 razy w tygodniu. Właśnie startuje 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbywa się w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy Świętego Józefa. Zawodnicy zmierzą się na piłkarskim boisku, nie zabraknie wspinaczki, tenisa stołowego, w programie pływanie, bóle, biegi, skoki w dal, rowery stacjonarne, podnoszenie ciężarów, nordic walking, wioślarstwo stacjonarne czy strzelanie do celu. W olimpiadzie weźmie udział 500 osób.
20: Gorąca atmosfera będzie na pewno, bo jest to taka impreza, która łączy serca i pokolenia. Jak najbardziej wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nam pomogli w tym, żeby to wydarzenie było godne i fajne do zapamiętania. Mamy część sportową i mamy część artystyczną. O części sportowej już wspominałem. Na części artystycznej będziemy mieli koncert Manchesteru, także będzie się działo. Koncert będzie się odbywał na przystani towarzyskiej w Labie.
18: Zapraszał Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro, na miejscu w Białym Domu obejrzy m.in. galę mieszanych sztuk walki. Kto jeszcze będzie na urodzinach Trumpa?
21: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni i ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
18: Mówił Krzysztof Berenda.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
18: 21 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo obojętne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. W pierwszej części dnia na niebie będzie sporo przejaśnień, potem pojawi się więcej chmur, z których po południu lub wieczorem może słabo popadać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
0: Już po 10:00, powolutku, ale skutecznie przesuwamy wskazówki w stronę weekendu. To już naprawdę ostatnie godziny. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii na początek tej godziny. Andy Dust i Zakaria, a później kombi słodkiego, miłego życia.

0: Eruption, taka troszkę mniej znana konkurencja zespołu Bonnie M. One Way Ticket w Radiu Gra. Po 10:00 pora drugiego śniadania, niektórych być może właśnie teraz łapie głód. To słuchajcie, czytam o tym, gdzie serwują najlepszego burgera na świecie. No według listy to nie u nas, przeglądam pierwszą dziesiątkę, wszystko gdzieś daleko za granicą. Numer jeden to Japonia, Wagyu na grillu. To właśnie tutaj w niewielkim lokalu Smash Things powstają burgery z japońskiej czarnej wołowiny Wagyu, cienkie, chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie soczyste w środku kotlety serwowane są z cebulą, autorskim sosem i amerykańskim cheddarem. I jak twierdzą, to jest podobno najlepszy burger na świecie. No ja mam troszkę inne zdanie. Najlepszy burger to nie jest miejsce, to jest czas. Musi być po prostu bardzo późno, wszystko musi być już zamknięte, musisz być bardzo głodny, a to jest akurat jedyne, co można dostać. O, i to jest właśnie najlepszy hamburger na świecie.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaultorun.pl.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

Robert Miles i Children, piosenka, która miała taki komunikacyjny teledysk. Można było po prostu podziwiać widok z okien jadącego samochodu. A my nie samochodem, tylko rowerem w ten weekend. Toruń na rowery 2026 to już pojutrze, w najbliższą niedzielę. Start o godzinie 15. Miejsce to parking przed centrum handlowym Toruń Plaza, a potem do przejechania wspólnie około 13-kilometrowa trasa ulicami miasta i terenami zielonymi Torunia. A potem no same przyjemności. Będzie piknik na terenie leśnictwa Olek, tam ognisko, kiełbaski, konkursy i po prostu fajnie spędzony czas. Polecamy, to już pojutrze.

0: Tak, w roku 1985 na koncercie w Birmingham zaśpiewali Tina Turner i David Bowie. Obojga nie ma wśród nas, ale piosenki zostały. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Pink, Just Like a Pill, ale najpierw pora sprawdzić, co szykuje nam pogoda.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
6: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok. Toruń, Szosa Chełmińska 92.
7: Mrok. Znajdź swój cień. Słoneczny dzień.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Tato, w nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
13: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
12: Tak! Disney Junior! Niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
13: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
12: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
13: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
12: Tato, musimy tam być!
13: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Po reklamie.
22: 21 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo obojętne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. W pierwszej części dnia na niebie będzie sporo przejaśnień, potem pojawi się więcej chmur, z których po południu lub wieczorem może słabo popadać.
23: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

jest dobre tempo na odliczanie do weekendu. Just Turn the Lights Off w Radiu Gra. Dzisiaj piątek, potem przyjdzie weekend i już spieszyć się nie będziemy. To ja przypomnę, że przyjedzie do nas słynny już pociąg.

Pociąg nieśpieszny. Przyjedzie kilka razy, ale ten najbliższy przyjazd jutro w sobotę 13 czerwca. Gdyby ktoś miał ochotę na przejażdżkę w klimatach lat 80., to ten pociąg jutro o 15.50 przyjedzie do Torunia. Dalej jego trasa to Bydgoszcz Wschód, Malbork, Działdowo i Warszawa Gdańska. Okazja, żeby sprawdzić, jak się jeździło koleją, gdy Maryla Rodowicz śpiewała: wsiąść do pociągu byle jakiego. Radio

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest. Do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
13: Mamy dzisiaj piątek, 12 dzień czerwca. Zapraszam na najnowszy raport, do którego dołączymy prognozę pogody. Słuchamy.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a rozpoczynamy od edukacyjnego tematu. W najbliższy poniedziałek ruszy rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach. Potrwa do 19 czerwca. Wolne miejsca czekają w 11 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 8 szkołach. Miasto przypomina, że ponad setka rodziców otrzymała wskazania do przedszkoli z wolnymi miejscami.
4: Byli to rodzice, którzy nie potwierdzili woli w wybranym przedszkolu. Byli to też rodzice, którzy wybrali przedszkole tylko w pierwszej preferencji i się to dziecko na przykład nie dostało do tego przedszkola. Staraliśmy się tak, żeby było to przedszkole możliwie jak najbliżej położone tego przedszkola, które było przedszkolem pierwszego wyboru. I od poniedziałku do piątku w przyszłym tygodniu prowadzimy rekrutację. Łącznie mamy 158 miejsc jeszcze w przedszkolach wolnych dla naszych najmłodszych rodzin.
10: Mówiła wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Tu nie chodzi tylko o imponującą kwotę dofinansowania, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo i stabilność systemu dystrybucji wody w Toruniu, mówił wczoraj prezydent naszego miasta. W urzędzie przy wałach generała Sikorskiego podpisano umowę dotyczącą dużego projektu realizowanego przez toruńskie wodociągi. Musimy m.in. zmodernizować stację uzdatniania wody i ujęcie Mała Nieszawka. Zmodernizowana będzie stacja Drwęca Jedwabno. W okolicy powstanie farma fotowoltaiczna. To tylko niektóre z inwestycji objęte w wartym ponad 100 milionów złotych projekcie. Dofinansowanie, które zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyniesie 56 milionów.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na 6. piknik militarny. Wydarzenie startuje już dzisiaj o 14:00, potrwa przez cały weekend. Muzealne bramy będą otwarte w sobotę i w niedzielę od 10:00, w sobotę do 18:00, w niedzielę do 16:00. Podczas imprezy uczestnicy zobaczą zarówno najnowszy sprzęt używany przez armię, jak i historyczne pojazdy.
8: Wśród nich znajdą się m.in. czołg Leopard 1, samobieżna wyrzutnia rakietowa PM-21, samobieżna armatochaubica Dana, transporter opancerzony Scott oraz ciągnik artyleryjski ATS-59.
10: Mówił Adam Kowalkowski, kustosz Muzeum Twierdzy Toruń, to oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.
12: Sport w Radiu Gra.
10: Mundial mundialem, ale kibiców z Torunia bardziej dzisiaj będzie pewnie emocjonować żużlowy mecz w PGE Ekstralidze. O godzinie 20:30 wystartuje wyjazdowy pojedynek. Fogo Unia Leszno podejmie Press Grupę Deweloperską Toruń. To pierwszy mecz rundy rewanżowej. Rozpoczyna się walka o punkty bonusowe. Torunianie pierwszy domowy mecz z Lesznem wygrali, ale tylko 2 punktami.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: To nie lada kratka nie tylko dla miłośników lotnictwa. Nad Polską przylatują dzisiaj myśliwce F-35. To ich powitanie z krajem. Przed 10:00 pojawiły się nad Gdańskiem, o 10:30 nad Krakowem.
19: Słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
20: F-35 to jest 5. generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
10: O poranku na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża był Stanisław Pawłowski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
10: Będzie cieplej niż wczoraj. Termometry mogą pokazać w Toruniu 20-21 stopni. Na niebie spodziewajmy się w ten piątek mieszanki słońca i chmur. W drugiej części dnia może już pokropić. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być dzisiaj obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
21: Radio Gra po 11:00, Mariusz Pucyło, witamy ponownie. Trwa nasz piątkowy rytuał, czyli odliczamy godziny do weekendu i poprawiamy sobie humor dobrą muzyką.

Radio gra. Hity pełne energii.

0: Ależ głos. Julia i Chris Ria w Radiu Gra. Urlopy przed nami, wakacje przed nami, loty gdzieś tam w świat przed nami i właśnie czytam, że Wizzair, popularny tani przewoźnik, żegna tryb samolotowy. O co chodzi? Zapowiedzieli wdrożenie łączności satelitarnej Starlink w swoich samolotach, ale jeszcze nie w tym roku, nie w te wakacje. W roku 2027, co ma oznaczać koniec ery przymusowego trybu samolotowego w tanich liniach lotniczych. No słuchajcie, ale ten internet to oczywiście nie będzie za darmo. No Starlinki jakieś wymyślają, internety w samolocie, a daliby po prostu trochę więcej miejsca na nogi.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio

piosenka, która idzie bardzo do przodu. Everything I Do i Anne Winsborne w Radiu Gra. No to idźmy do przodu, do tej pory, kiedy już będziemy po obowiązkach. Co dzisiaj wieczorem ciekawego? Co zobaczyć? Co usłyszeć? Dzisiaj Song of Songs Festival. To w Fosie Zamkowej. No i gwiazdy na scenie. Będzie Roxy Węgiel i będzie Mateusz Ziółko. Będzie także Tomek Budzyński, znany z zespołu Armia. Będzie miał swój benefis, na który zaprosił między innymi takich gości jak Maleo, Beatę Polak, Michała Jacaszka oraz Karolinę Cichą. I także dzisiaj Centrum Jordanki o 18:00 proponuje koncert Męskie Brzmienia. Okazja, żeby usłyszeć klasyki i polskie, i zagraniczne. Będzie także coś do śmiechu. Dzisiaj w klubie od nowa stand-uperka Katarzyna Piasecka z programem Bagus.

0: Kasia Cerekwicka. Na razie chyba nie powinniśmy spodziewać się jej nowych piosenek. 2 tygodnie temu została mamą, także ma ważniejsze rzeczy na głowie. Za chwilę Pointer Sisters, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na Wymienialnię Tradycji – Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Po reklamie.
16: Będzie cieplej niż wczoraj. Termometry mogą pokazać w Toruniu 20-21 stopni. Na niebie spodziewajmy się w ten piątek mieszanki słońca i chmur. W drugiej części dnia może już pokropić. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być dzisiaj obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
17: To jest Radio Gra.

0: Stevie Wonder w Radiu Gra. Znalazłem takie przysłowie: gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle cały rok popsuje. No, miejmy nadzieję, że akurat w 2026 to przysłowie się nie sprawdzi. Zbliżamy się do południa, za chwilę 12 i najnowszy raport. Zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
2: Po reklamie.
3: Pora sprawdzić wszystkie najnowsze wiadomości, i te lokalne, i te z Polski, i ze świata, czyli pora na raport w samo południe.
4: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Rada Miasta zatwierdziła sprawozdania finansowe trzech placówek: Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Ta lecznica zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo to sytuacja ulega stopniowej poprawie.
5: Co do szpitala, no widzimy pewne pozytywy. Szpital się rozwija na pewno, są prowadzone inwestycje bardzo ważne dla naszego szpitala. Ja ze swojej perspektywy na pewno cieszę się, że mamy ten szpital, że mamy szpital konkurencyjny dla szpitala wojewódzkiego, bo to jest w interesie nas wszystkich, mieszkańców, że też szpitale wobec siebie, no nie wiem, czy to będzie dobre stwierdzenie, ale również rywalizują między sobą, że nie mamy jednego szpitala. Na pewno to, że SOR powstał w ostatnich latach, ma też taki pozytywny wpływ na działalność szpitala miejskiego. Natomiast no oczywiście są pewne problemy, są nadal duże problemy, chociaż sytuacja na pewno się polepszyła rok do roku.
4: Mówił toruński radny Adrian Mul. Zmieniamy temat. Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma nową przewodniczącą. To Zuzanna Maciejewska, która zastąpiła Martę Kutę, która pełniła tę funkcję przez 2,5 roku. Maciejewska studiuje kulturoznawstwo na trzecim roku Wydziału Humanistycznego, a nasz reporter Artur Stochla spotkał się z nową szefową samorządu.
6: Takim, no wiadomo, takim największym problemem będą pierwsze juwenalia w maju, ale to jeszcze kawałek jest, już też powoli zaczynamy gdzieś tam w tą stronę dążyć, no więc to będą takie główne wyzwania.
7: Ty zostałaś przewodniczącą, ale również twoich ludzi udało się, że tak powiem, wciągnąć do samorządu. Może chcesz o nich powiedzieć kilka słów? Jak wygląda zarząd samorządu studenckiego obecnie?
6: Powiem tak, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń, to nie są moi ludzie, to są ludzie, którzy swoją ciężką pracą udowodnili, że zasługują na to miejsce, którzy przez 3 lata mojej znajomości z niektórymi trochę mniej, udowodnili, że są godni zaufania, że faktycznie jak coś im się powierzy, to będzie dobrze zrobione.
4: Mówiła Zuzanna Maciejewska. Na koniec raportu jeszcze informacje z MZK w Toruniu, bo już jutro ruszy sezonowa linia autobusowa z naszego miasta nad jezioro w Kamionkach. Na razie pojazdy z numerem 141 będą kursować 3 razy dziennie, a od 27 czerwca 5 razy w ciągu dnia. Więcej informacji na Gra FM. Słuchajcie raportu. Dziś znowu czekają nas burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, które zaczynają obowiązywać właśnie teraz i tak będzie do 20. Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podczas burz może intensywnie padać. Możliwy jest również silny wiatr, a lokalnie może także spaść grad. O tym, co w pogodzie w Toruniu, powiemy Wam tuż po raporcie. Teraz jeszcze jedna informacja. Polska dostała kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być do 21 albo 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, a w kolejnych godzinach w naszym mieście parasole mogą się przydać. Możliwe są przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: No i mamy to, mamy popołudnie. O tej porze już oficjalnie weekend widać na horyzoncie. Jeszcze tylko kilka obowiązków, jeszcze parę godzin w pracy i w końcu będzie można odetchnąć. Czekaliśmy i zasłużyliśmy. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. Za kilka minut o tym, kto ma dzisiaj urodziny i jaki ma charakter. A to już Alex Warren i Fever Dream.

0: Weekendowo i wakacyjnie Luna i Bailando w Radiu Gra w piątek 12 czerwca z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Tego dnia na świat przyszedł m.in. nasz piłkarz, były piłkarz Tomasz Iwan, kończy lat 55, a nasza supermodelka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowej mody, Ania Rubik, kończy 43 lata. Teraz o charakterze dzisiaj urodzonych. Najważniejszą wartość człowieka, który przyszedł na świat 12 czerwca, bez wątpienia stanowi honor. Jest pracowity i ma wysokie ambicje. Nigdy nie siedzi bezczynnie i nie narzeka na swój los. Zawsze bierze sprawy w swoje ręce. To wszystko oczywiście pozytywy, natomiast jeżeli chodzi o wady, tutaj wymieniają przede wszystkim łatwowierność i naiwność. Savage i Only You w prezencie już za chwilę.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki.
13: Twórcy 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

brzmi przyjemnie, brzmi relaksująco. No w sam raz przed weekendem Graceland i Yearbox w Radiu Gra. Niektórzy o relaks weekendowy się nie martwią, bo wiedzą, że fajny czas spędzą na działce. Nowości. Nasza gazeta pisze o tym, że działki ROD w Toruniu ciągle są popularne, tyle że za niektóre to trzeba zapłacić słono. Jak się przegląda ogłoszenia, to widać, że za działkę w Toruniu trzeba dać od 20 tysięcy, no to jeszcze może i do przełknięcia, do ponad 100 tysięcy złotych. No niby dużo, ale pomyślcie, ile można zaoszczędzić na zagranicznych wyjazdach, no i oczywiście na własnych owocach i warzywach. Rzecz do przemyślenia. My gramy dalej, to już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: hit z lat 80., który od czasu do czasu powraca odświeżony. Ostatnio chyba w reklamie. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Mamy popołudnie, pora sprawdzić, co szykuje dla nas pogoda. Potem gramy dalej. Będzie m.in. Roy Orbison, będzie też Roxana Węgiel.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: jasnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit. Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Po reklamie.
14: Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być do 21 albo 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury.

Na szeroką wodę i Roxy Węgiel w Radiu Gra. Będzie ją można dzisiaj usłyszeć na żywo w Toruniu. Przypomnę, dzisiaj w ramach festiwalu Song of Songs Roxy Węgiel i inne gwiazdy w malowniczej scenerii Fosy Zamkowej. Fajnie zapowiada się ten weekend w Toruniu, a ja zachęcam, żebyście spędzali go także z nami. Będziemy razem z wami i w sobotę, i w niedzielę. Ja zapraszam jutro po południu od 12 do 17. Będzie i o filmach, i o serialach, i muzycznych nowościach. No i pojawią się także nowe szczegóły ślubu Taylor Swift. Mariusz Pucyło, zapraszam, trzymajcie się, nie dajcie się, zostańcie z nami i nigdzie nie odchodźcie.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Kopernikus.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
13: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
15: Piątkowe popołudnie i 13 na zegarach w składzie Radia Gra Toruń. To oznacza, że przed nami najnowsze wiadomości. Czas na raport.
16: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. W sądzie okręgowym w Toruniu wystartował proces Wenezuelczyka. Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tragedii w parku Glazie w Toruniu. Rok temu w okolicach Placu Pokoju toruńskiego mężczyzna zaatakował wracającą z pracy 24-letnią Klaudię. Przed sądem odpowiada teraz za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 20-letni Jomej Kert S. odpowie także za groźby śmierci, jakie kierował do jednego ze świadków zdarzenia w parku Glazie w Toruniu. Grozi mu dożywocie. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Także wczoraj w rocznicę brutalnego ataku na Klaudię przedstawiciele miasta i kościoła pojawili się na spotkaniu modlitewnym w parku Glazja. W kontekście tych dramatycznych wydarzeń nie zabrakło pytań o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście.
17: Rozwijamy również i kwestię infrastruktury dotyczącej bezpieczeństwa i sieć monitoringu modernizujemy. Dokładamy kolejne nowe punkty monitoringu wizyjnego, w tym również tutaj światła się palą, nie gaszą. nie są gaszone o 23, tylko przez całą noc i tego pilnujemy. Oczywiście są zgłaszane, jeśli są zgłaszane przystoje w doświetleniach, to rzeczywiście szybko to naprawiamy. Myślimy również o pewnym systemie, który mógłby ewentualnie łączyć osoby, które czują się zagrożone z centralą, z taką specjalną linią pomocową, ale o tym będziemy w ciągu kilku najbliższym czasie, w kilku najbliższych miesiącach mówić, więc to się rzeczywiście dzieje.
16: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat i teraz pasażerom MZK przypominamy, że w związku z remontem torowiska po Toruniu nie kursują tramwaje numer 5 i 6, a jedynka jeździ na skróconej trasie od Uniwersytetu do przystanku przy Skarpie. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na 6. piknik militarny. Wydarzenie startuje dzisiaj o 14, czyli za godzinę, i potrwa przez cały weekend. Muzealne bramy będą otwarte jutro i pojutrze od 10, jutro do 18, a w niedzielę do 16.
1: Dziedziniec przed koszarami bramy Chełmińskiej zapełnią ponadto muzealny kiermasz, wystawa współczesnej broni strzeleckiej, stoisko z militariami oraz inne ciekawe atrakcje. Ponadto w sobotnie popołudnie pomiędzy 16 a 18 zaprezentowana zostanie wyjątkowa kolekcja zabytkowych motocykli legendarnej niemieckiej marki NSU. Pasjonaci dawnej inżynierii oraz pojazdów z okresu II wojny światowej będą mogli podziwiać ponad 20 świetnie zachowanych maszyn.
16: Mówił Adam Kowalkowski, kustosz Muzeum Twierdzy Toruń, to oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Dobra wiadomość dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
18: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
16: To był Michał Dobrołowicz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
16: Sprawdzamy sytuację pogodową w tej drugiej części dnia w naszym mieście. A dzisiaj, zdaniem synoptyków, w najcieplejszym momencie możemy spodziewać się do 22 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i może przelotnie popadać. Wieje umiarkowany wiatr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
15: Witajcie po 13. Dzień dobry, piątek. To robi zdecydowanie różnicę, bo niektórzy już mentalnie są, wiadomo, po drugiej stronie, czyli bardzo blisko weekendu. A propos, tu się sporo będzie działo, więc mam nadzieję, że pogoda nam nie przeszkodzi, a prognoza u nas będzie się pojawiała systematycznie. Kłaniam się, dzień dobry. U nas dużo muzycznego słońca na początek. Rihanna i Calvin Harris, a później Wiktor Waligura. Marcin Wisiewski, kłaniam się.

0: Sympirati Stars. No, chciałoby się spojrzeć w ten weekend w bezchmurne niebo. Tu może być różnie, bo prognozy różnie pokazują, ale jutro na przykład przed południem piękne okno pogodowe, więc będzie też o aktywnościach i miejscach, w których warto się pojawić. U nas w serwisie Radio Gra poleca. Kosmicznie to wczoraj było w Jordankach podczas spotkania muzycznego z Mattem Pfeffenim. A no, wieczorem też może być już na innej płaszczyźnie sportowej, bo przecież Torunianie, jak Aura pozwoli, dzisiaj o 20:30 pojadą z Unią Leszno. No, to będzie mecz, prawda? No i do tego mundial rozpoczęty i tu też emocji pewnie brakować nie będzie. Co, gdzie, kiedy, z kim w weekend, o tym u nas na pewno usłyszycie, plus kilka lokalnych kwestii. Jak zawsze, proszę pozostać z nami. Zagramy też dobrze Aleszo za moment, a później Bon Jovi.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki.

0: do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

Oficjalnie mundial rozpoczęty. Dziś 21, czyli godzina nieco bardziej cywilizowana. Kanada zagra jeden z gospodarzy turnieju z Bośnią i Hercegowiną. A wczoraj mieliśmy też toruński turniej, mundial toruński dla szkół. Przedstawiciele szkół powalczyli. 14 okazała się najlepsza w wielkim finale, reprezentująca w tym przypadku Niemcy. Po wylosowaniu z Holandią mierzyła się, a tą Holandią była wczoraj szkoła mistrzostwa sportowego. Gratulacje, wielki finał posędziował też Bartosz Frankowski wczoraj przy toruńskiej skarpie na boiskach toruńskiego Mosiru. No i działo się, emocji nie brakowało. Gratulacje i brawo dla wszystkich drużyn, które wystartowały mimo trudnych warunków pogodowych.

0: or another.
1: Away or another od One Direction. To są hity pełne energii, to jest popołudnie, piątkowe popołudnie z radiem Gra. Jako że w naszym mieście lubimy sobie ostatnio pokonsultować, od 15 znowu będzie szansa. Tym razem w temacie Iskrym, temat wróci jeszcze przed 14. Nie odchodźcie zbyt daleko.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega.
12: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
11: Tak, Disney Junior. Niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
12: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
11: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
12: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
11: Tato, musimy tam być.
12: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
13: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
14: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
15: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
16: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Po reklamie.
10: Sprawdzamy sytuację pogodową w tej drugiej części dnia w naszym mieście. A dzisiaj, zdaniem synoptyków, w najcieplejszym momencie możemy spodziewać się do 22 stopni. Na niebie przeplatanka słońce i chmur i może przelotnie popadać. Wieje umiarkowany wiatr.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: A od 15 czerwca, czyli już dokładnie za 3 dni, ruszają konsultacje społeczne dotyczące Iskry, a więc nowej przestrzeni kulturalnej, kreatywnej naszego miasta. Do października będziemy mogli w tym temacie się wypowiadać, a Iskra ma być taką nową formą dzielnicy kreatywnej planowanej na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza, gdy ta się po prostu stamtąd wyniesie. Mamy dostać przestrzeń otwartą na kulturę, na rozrywkę, na przedsiębiorczość, krótko mówiąc, na kreację szeroko pojętą. No a jakie mamy pomysły na to? Ten temat wraca w tych konsultacjach, będziemy mogli się nimi po prostu podzielić. Piszemy też o tym na Gra FM. O czym jeszcze warto wiedzieć? Pozostańcie z nami, bo za chwilę u nas o drugiej, najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
6: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
6: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Po reklamie.
16: I to już 14 na zegarach w Toruniu, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny. Czas na kolejny raport Radia Gra.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na Krajowej 80C na trasie Toruń-Bydgoszcz w miejscowości Pędzewo w kierunku Bydgoszczy. Doszło do zderzenia dwóch osobówek. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Tam wprowadzono ruch wahadłowy, ale utrudnienia także na Krajowej 90C1. To odcinek Toruń-Włocławek w pobliżu miejscowości Michalin. Doszło do zderzenia osobówki z busem. Tutaj także, jak przekazuje GDD KIA, nie ma osób poszkodowanych. Tam też obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy, noga z gazu. Zmieniamy temat. Rada Miasta zatwierdziła sprawozdania finansowe trzech placówek, w tym Szpitala Miejskiego w Toruniu, który zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo tego sytuacja ulega stopniowej poprawie.
18: To dziedzictwo, które w tej kadencji spadło na nas, wysokości 200-milionowego długu tego szpitala, odziedziczyliśmy. Wdrażany jest program naprawczy w tym szpitalu. Prawda, że ta strata tegoroczna, ona wynosi księgowo 11 milionów. Natomiast tak naprawdę to jest strata stricte księgowa i ten rok, mam wrażenie, że jest takim rokiem, który daje nam jakąś nadzieję, że przynajmniej na tym bieżącym zarządzaniu będziemy w stanie tą stratę minimalizować.
17: Mówił Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta. W poniedziałek 15 czerwca rusza rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa ona do 19 czerwca, a wolne miejsca czekają w 11 przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w 8 szkołach. Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli miejskich wzbudziła spore dyskusje i emocje w Toruniu. Dotyczyło to m.in. placówki numer 6 i 17. Czy tam również zaplanowano rekrutację uzupełniającą?
19: Przedszkolu miejskie numer 6 i 17 nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Zgodnie z tym, co panie dyrektor nam przekazały, do przedszkola numer 6 oczekiwała trójka dzieci, która nie została przyjęta, natomiast do przedszkola miejskiego numer 17 oczekiwała czwórka dzieci, która nie została przyjęta. Z tej czwórki dzieci rodzice otrzymali wskazania, trójka z tych rodziców przyjęła to wskazanie w innym przedszkolu, jeden rodzic nie przyjął wskazania, natomiast jak dobrze pamiętam, to w przedszkolu miejskim numer 3 jeden rodzic zrezygnował z wskazania, ponieważ już jest gdzieś w naszym miejskim przedszkolu, jeden rodzic zrezygnował z udziału, a jeden nic nam nie potwierdził, więc tutaj też nie mamy takiego całego obrazu. Natomiast ta trójka dzieci i trójka dzieci w szóstce i czwórka dzieci, która była w 17, to są te dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola.
17: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Mamy połowę czerwca, a w najważniejszych partiach Tatr spadł dziś śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do zera. Opady mają być jednak przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej. Ośnieżą tylko szczyty gór. A jeśli w weekend wybieracie się na przykład w Tatry autem, to sprawdzimy, ile będzie Was kosztować podróż. Będzie drożej niż dzisiaj. Od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6,04 zł. W przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,40.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
17: Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być maksymalnie do 22 stopni. Na niebie nadal na zmianę raz słońce, raz chmury, a parasole mogą się dzisiaj przydać. Do tego wieje umiarkowany wiatr, a jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Jak się macie po 14? Dzień dobry, witam i pozdrawiam tych, którzy dołączają. How do you do? Jak to za chwilę zaśpiewa nas Roxette. Wcześniej jednak Bibi Rexha i New Region z Faintless. Od tego numeru dawki muzycznej energii zaczniemy. Piątek, mam nadzieję, że da się lubić. Witajcie.

0: Dziś od samego rana trwała rywalizacja sportowa, ale w większości to jednak zabawa, rekreacja, no i radość tych, którzy startują w 15. Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. Ta rywalizacja trwała przy Józefa. Na za chwilę, bo 14.30 wszystko przenosi się do Towarzyskiej Przystani, czyli do Laby przy Popiełuszki, i tam też za moment zacznie się koncert zespołu Manchester, tak, toruńskiej grupy Manchester, więc warto się wybrać. Polecamy to o 14.30, no może z małym haczykiem, więc pewnie jeszcze zdążycie. Przyjemności, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
17: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
16: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za jedną złotówkę.
17: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: is the answer, sir.
1: Na to wydarzenie fani militariów zacierają ręce, bo przed nami szósta edycja pikniku militarnego Twierdzy Toruń. To wydarzenie startuje już dziś i potrwa do 14 czerwca. Polecamy. Polecamy też Songs Festival w Fosie Zamkowej. Dziś od godziny 18 będzie grane i będzie śpiewane na scenie m.in. gwiazdy, chociażby jak Roxy Węgiel czy też Mateusz Ziółko. To jest kolejna propozycja dla was, a jutro od 10 nad Martówką, na trawce, na leżakach, na kocykach. Słońce zapowiedziane, no więc będzie można wybrać się na kulturalne śniadanie nad Martówką na trawie. Będzie joga, będzie muzyka na żywo, będą warsztaty artystyczne, teatr dla najmłodszych, magmowcy, plus kilka jeszcze innych atrakcji, które czekać będą na was już od 10. Jutro wstęp oczywiście na Martówkę darmowy. Polecamy. A dziś wieczorem trzymamy kciuki w meczu z Unią Leszno. Start 20:30.
2: Poleca Radio Gra.

0: Sudden Grace, Filip Lata. Sudden Grace zagrają także na Wyspie Kina. To propozycja Święta Województwa, muzyczna propozycja z Bydgoszczy, z Wyspy Młyńskiej, dokładnie na najbliższą sobotę. Wstęp darmowy, warto tam się wybrać. Wielu znakomitych artystów pojawi się na scenie. To jutro wieczorem po 20:00. Polecamy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl. Koniczynka.
1: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Po reklamie.
13: Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być maksymalnie do 22 stopni, na niebie nadal na zmianę raz słońce, raz chmury, a parasole mogą się dzisiaj przydać. Do tego wieje umiarkowany wiatr, a jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
14: To jest Radio Gra.

0: Ej, TB, to Bawain, a my powoli szykujemy się do święta Torunia. No wiemy, że Katarzynko odsłoni Robert Małecki, wiemy też, że będziemy mogli pobujać się przy rygowych dźwiękach Paraliż Bandu. Poza tym koncert Ocalić od zapomnienia, to także koncert jazzowy podczas śniadania na trawie. Jesus Christ Superstar na Zamku Dybowskim w poniedziałek, to propozycja kolejna. No i oczywiście toruńskie gwiazdy z finałem, jakim będzie występ koncert zespołu Lordofon. Tak prezentuje się w dużym skrócie oczywiście święto miasta, a szczegółowy plan tego wydarzenia mamy dla Was na naszych radiowych stronach. Co jeszcze warto wiedzieć? Pozostańcie z nami, bo za chwilę trzecia i za chwilę u nas kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A ja uciekam i zostawiam Was w dobrych rękach, bo po 15 stery w Radio Gra przejmie Mariusz Składanowski. Marcin Misiewski, dzięki, dobrego weekendu, pa, pa.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynkainfo.pl. Koniczynka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach 15 w Radiu Gra czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
7: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Zakończyły się już utrudnienia po kolizji, do której doszło w Pędzewie na Krajowej 80. To trasa Toruń-Bydgoszcz i nie ma już także utrudnień w przejeździe przez Michalin. To Krajowa 91, trasa Toruń-Włocławek. O kolizjach, do których doszło w tych miejscach, informowaliśmy Was godzinę temu. Jedźcie bezpiecznie. Zmieniamy temat. Za kilka dni, dokładnie po weekendzie 15 czerwca, rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Sienkiewicza. To tam przy zajezdni tramwajowej, która zostanie przeniesiona w inne miejsce na zachód Torunia, ma powstać dzielnica kreatywna Iskra. W planie konsultacji są spotkania z mieszkańcami, uwagi i pomysły dotyczące przyszłości otoczenia. Będzie je można składać do 10 października.
8: Po pierwsze udostępnienie, otwarcie zajezdni dawnej już tramwajowej za chwilę. Otwarcie dla mieszkańców, stworzenie tam miejsca do swobodnej kreacji i przepływu myśli między twórcami a mieszkańcami, ale też rozpływa się ta dzielnica na obszar pobliskich terenów, w szczególności osi ulicy Sienkiewicza, gdzie od odnowy do parku na Bydgoskim Przedmieściu możemy myśleć o przestrzeni wspólnej, która będzie tylko i wyłącznie tłem dla działalności mieszkańców.
7: Mówił Maciej Kuras, autor koncepcji, a także główny architekt miasta. A teraz zmieniamy temat i wracamy do rozmowy z nową przewodniczącą samorządu studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przypomnijmy, została nią w maju Zuzanna Maciejewska. To studentka trzeciego roku kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Toruńskiej Uczelni.
9: Jak chciałabyś, żeby wyglądał ten samorząd za twojej kadencji?
10: Na pewno bym chciała, żeby samorząd przede wszystkim był otwarty na wszystkich. Czy to są osoby, które się aktywnie udzielają, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym, żeby ludzie nie bali się przyjść.
11: Tycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Rozpoczynamy drugą połowę sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi. Dzisiaj o 20.30 Press Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się na wyjeździe z Unią Leszno. W pierwszym meczu na Moto Arenie było 46-44 dla podopiecznych Piotra Barona. Wtedy liderzy Torunian mieli problem z dopasowaniem się do naszego toru. Solidny występ zaliczył za to Mikael Mikkelsen, który zdobył 12 punktów plus 1 bonusowy. Dzisiejszy mecz będzie ważny w kontekście awansu do play-off. Anioły zajmują trzecie miejsce w tabeli, a tuż za nimi są właśnie Żużlowcy z Leszna, mający 2 punkty mniej. Dzisiaj ciąg dalszy mundialowych emocji. Do gry wchodzą kolejni gospodarze turnieju. O 21.00 Kanada podejmie w Toronto Bośnię i Hercegowinę, zaś o 3.00 w nocy czasu polskiego Stany Zjednoczone w Los Angeles zmierzą się z Paragwajem.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16. Salon snu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieco wzrosnąć, maksymalnie do 22 kresek na termometrach. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, może przelotnie popadać deszcz, a jutro w naszym mieście pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego

0: Hyundai'a Tucson.
1: Marcinowi serdecznie dziękujemy, a teraz na ostatnie już godziny i na wielkie odliczanie do kolejnego weekendu zaprasza Was Mariusz Składanowski. Oczywiście będzie i żużlowo, i kulturalnie, bo jak zwykle w piątek mnóstwo ciekawych propozycji. Także tych muzycznych już teraz przypominamy. Robert Miles, One and One w Radiu Gra.

0: Hity pełne energii, jeden z wakacyjnych hitów Radia Gra sprzed lat. Mojo Lady, już prawie w wakacyjnym nastroju, dociera teraz do nas Artur Stochla.
1: Nie da się ukryć, że najpopularniejsze kierunki wakacyjne to Grecja czy chociażby nasze polskie morze. Na szczęście mieszkańcy Torunia mogą mieć jedno i drugie, nie oddalając się zbytnio od domu, bowiem w naszym regionie mamy nadjeziorne resorty, które zyskują na popularności. Na przykład takie Wąbrzeźno, to podobno polskie Hawaje, a Kamionki od lat nazywane są pod toruńskim Mielnem. Chociaż nazwa Mielno oznacza płciznę, to osobiście kojarzy mi się z mieleniem. Tym bardziej, że od jutra ruszają autobusy MZK do Kamionek, a kto choć raz wracał stamtąd tym wesołym i przepełnionym autobusem, ten wie, że po takiej podróży człowiek bywa zmielony. Zresztą z tym mieleniem to różnie bywa. Wczoraj byłem w mięsnym i zapytałem, czy jest mięso mielone. Pani odpowiedziała mi, że mielim. To mówię, że poczekam, a ona mielim wczoraj. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja...
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Europe The Final Countdown w Radio Gra. Jak już wspominaliśmy w naszym raporcie żużlowym, coraz bliżej do rozpoczęcia rundy rewanżowej, w której to toruńskie anioły na torze w Lesznie zmierzą się z Beniaminkiem. W Toruniu wygraliśmy nieznacznie 46-44. Kto zdobędzie punkt bonusowy? Trudno powiedzieć i trudno wywnioskować się także z typów naszych żużlowych ekspertów, którzy od zwycięstwa 48-42 dla gospodarzy do zwycięstwa 47-43 w wykonaniu toruńskiej drużyny. Jaki jest wasz typ? Zajrzyjcie, podzielcie się swoimi propozycjami. A te nasze muzyczne? No już proszę, za chwilę Andy Dust, Zokaria.

0: Cleo, dom w Radio Gra. Gdyby tak to wszystko rzucić, opuścić na chwilę dom i pojechać do Bydgoszczy. Zwłaszcza jutro na koncert Wyspa Kina w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 20 na Wyspie Młyńskiej wystąpią m.in. Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Renata Przemyk czy Sound and Grace. A w Radio Gra do 16 wystąpią m.in. Lian Rimes oraz Raze, Where is my husband?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieco wzrosnąć, maksymalnie do 22 kresek na termometrach. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, może przelotnie popadać deszcz, a jutro w naszym mieście pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
10: To jest Radio Gra.

0: Daria Zawiał w Radio Gra, ballada o niej. Zbliżamy się do wielkiego toruńskiego świętowania. Święto Miasta wystartuje za tydzień, potrwa ponad tydzień, a jedną z tych najbardziej spektakularnych atrakcji będzie koncert Jesus Christ Superstar, który odbędzie się 22 czerwca o 21:30 na Zamku Dybowskim. Uwaga, bezpłatne wejściówki będą do odbioru od najbliższego poniedziałku od 9 do 17 w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia w Toruń Plaza, w Galerii Kopernikus, w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta przy Poznańskiej oraz w samym Urzędzie Miasta Torunia. Przypomnę, to są bezpłatne wejściówki. Tak samo jak i kolejne wiadomości w Radio Gra. Raport punktualnie o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tato! W Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
5: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
4: Tak! Disney Junior! Niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
5: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
4: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
5: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
4: Tato, musimy tam być!
5: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
14: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
15: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Po reklamie.
0: Dochodzi 16 w Radiu Gra, czas na raport z Torunia, kraju i świata.
2: Zaczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek wracamy do wczorajszej sesji Rady Miasta, podczas której zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Nie jest tajemnicą, że lecznica Przybatorego zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo to sytuacja ulega stopniowej poprawie.
17: Z satysfakcją możemy odnotować, iż rozmiar niedoboru środków w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim istotnie się zmniejszył. Na to wpływ przede wszystkim mają zwiększające się wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc tej firmy, która finansuje działalność zdrowotną także mieszkanek i mieszkańców Torunia. Także oczywiście trzeba do tego dodać taką sprawną i efektywną organizację działalności szpitala. Pan dyrektor tutaj wprowadza różne zmiany, kierunki tych zmian są także poparte środkami inwestycyjnymi, zarówno miejskimi, jak i na przykład z Krajowego Programu Odbudowy czy z środków unijnych.
2: Mówił Michał Zaleski, toruński radny, były prezydent naszego miasta. Zmieniamy temat. Zuzanna Maciejewska to od maja nowa przewodnicząca samorządu studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którą przedstawiamy Wam dzisiaj na naszej antenie.
18: Czy też jakby będziesz próbowała do studentów bardziej dotrzeć, żeby też może się trochę bardziej angażowali, nie tylko w jakieś takie przedsięwzięcia studenckie, ale też trochę miejskie, bo jednak trzeba przyznać, że gdziekolwiek się nie pojawię, no to dużo ludzi właśnie mówi, że tych studentów nie widać. Czy jest jeszcze szansa na to, żeby tych studentów wyciągnąć z gdziekolwiek się ukrywają?
19: Szansa jest zawsze. I oczywiście tutaj z całym zarządem będziemy próbować, będziemy się otwierać na nowe wydarzenia, na nowy styl promocji, na to, żeby tych ludzi zachęcić, bo sama też zauważyłam, że tych ludzi jest coraz mniej. Na wydarzeniach pojawia się coraz mniej osób. Wolą siedzieć w mieszkaniu, w domu, niż pójść się zintegrować na miasto albo na jakieś wydarzenie. I będziemy chcieli na pewno poszerzyć jakąś tą ofertę o jakieś wydarzenia, czy jakieś mniejsze integracje.
2: Z Zuzanną Maciejewską rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Za nieco ponad dwa tygodnie, 27 czerwca, rozpocznie się kolejny sezon na gminnym kąpielisku w Józefowie pod Toruniem. Mieszkańcy i goście będą mogli korzystać z tego miejsca aż do 30 sierpnia. Kąpielisko będzie strzeżone, dlatego codziennie od godziny 10 do 18 nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy. Jak co roku przygotowany zostanie też brodzik dla dzieci i specjalna strefa kąpielowa dla seniorów. Wstęp na kąpielisko i duży parking pozostają bezpłatne, przekazała gmina Lubicz.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia. To z kolei zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy w takich zawodach chcieliby pracować w Polsce. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
21: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
2: Tłumaczył prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
2: Maksymalnie do 22 stopni Celsjusza, na niebie przeplatanka słońca i chmur i przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jutro także może popadać, niewykluczone są burze i dość silny wiatr.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Wystartowało już na dobre piłkarskie szaleństwo związane z mundialem. W tym roku to określenie szaleństwo nabiera dodatkowego znaczenia, bo naprawdę trzeba odrobiny szaleństwa, żeby zarywać noc i o godzinie 3 czy 4 nad ranem oglądać pojedynki mało znaczących drużyn. Ale pewnie są i tak zacięci kibice. A komu będziemy kibicować, tego dowiemy się już niebawem. A muzycznie na początek kolejnego czerwcowego weekendu już teraz Kygo, a później Whitney Houston w Radio Gra.

0: Ricky Martin, Maria. Przypomnijmy, że Ricky miał także kiedyś w karierze hymn Mistrzostw Świata La Copa de la Vida. To był mundial w 98 roku. Kto wygra tegoroczny? Zapytałem sztuczną inteligencję. Ta nie wskazuje zwycięzcy, tylko faworytu. Francję, Argentynę, Anglię i Brazylię. A wy jak będziecie oglądać i komu będziecie kibicować pod nieobecność Polski?
1: Powiem szczerze, pewnie finał. Ostatnio Anglia była dość dobra, to myślę, że Anglia.
2: Anglicy do finału.
1: Tak.
3: Chciałbym, żeby Hiszpanie. Oczywiście, no po wielu latach Brazylia, no i trzecim byłaby Francja. Kolejność może być różna. Wczoraj byłem zaskoczony tym, że 3 czerwone kartki w meczu otwarcia się w życiu nie zdarzyły.
0: A już w ciągu najbliższych godzin kolejne pojedynki z udziałem gospodarzy turnieju. Kanada o 21:00 zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, natomiast o 3:00 nad ranem czasu polskiego trzeci z gospodarzy USA podejmować będzie Paragwaj.
4: Reklama. Media Expert, rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

serwisie Radio Gra Polesa mamy dla was gotowy plan na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Startujemy o 18:00. Uwaga, mamy klęskę urodzaju, bo tej samej porze ruszają aż 4 świetne imprezy. O 18:00 startuje bowiem Song of Songs, zagrają małe TGD, gościnnie Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko, a o 21:00 wyjątkowy benefis Tomasza Budzyńskiego. Wstęp wolny. Kto woli dobre widowisko wokalne, niech wybierze CKK Jordanki. Też o 18:00 koncert Męskie Brzmienia. Pierwszy w Polsce męski chór rozrywkowy weźmie na warsztat hity Manamu czy Justina Timberlake'a. O tej samej godzinie, ale w odnowie, dawkę ostrego humoru zaserwuje Katarzyna Piasecka w nowym programie stand-upowym Bagus. A jeśli chcecie zluzować po całym tygodniu, klub NRD przy Browarnej już od 18:00 odpala akcję Lato przejmuje NRD, a o 22:00 zaprasza na legendarne Boomer Party. Poleca Radio

0: Rita Ora, Anywhere w Radio Gra. W Lesznie o 20.30. Starcie Unii Leszno z Press Grupą Deweloperską Toruń. Przypomnijmy, Leszno w składzie: Zengota, Kołodziej, Kuk, Rio, Pawlicki, Parnicki, Mania. Torunianie z jedynką Dudek, dwójka Lambert, trójka Bleder, czwórka Mikkelsen, piątka Sejfudinow, no i oczywiście juniorzy Kawczyński i Duchiński. Mocno trzymamy kciuki. Do 17 w Radio Gra między innymi Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
3: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
4: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
4: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków

0: e-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Maksymalnie do 22 stopni Celsjusza, na niebie przeplatanka słońca i chmur i przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jutro także może popadać, niewykluczone są burze i dość silny wiatr.
0: To jest Radio Gra.

0: Pitbull i Florida. Zbliżają się wakacje, musi być i Pitbull, ale muszą być także kursy autobusowe z Torunia do Kamionek. Przypomnijmy, to już jutro. Zgodnie z zapowiedzią uruchomiona zostanie ta specjalna linia autobusowa numer 141. Trzy kursy dziennie, ale już od 27 czerwca do 16 sierpnia będzie 5 takich kursów, a będą startować z Placu Świętej Katarzyny w Toruniu o 9, 13 i 17:20. Szczegóły znajdziecie na naszej radiowej stronie Gra FM.
1: Radio Gra. Hity.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
12: Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
19: Po reklamie.
20: Jest 17 w Radiu Gra, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
21: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam na lokalny raport. 1 stycznia przyszłego roku ma wejść w życie nowy model komunikacji miejskiej w Toruniu. A właśnie teraz, w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, rozpoczynają się konsultacje społeczne, otwarte spotkanie dla mieszkańców, na którym mają zostać omówione proponowane zmiany, korzyści wynikające z nich dla mieszkańców oraz powody, dla których znalazły się w przygotowanej propozycji. Kolejne spotkanie już 16 czerwca, czerwca, to w szkole podstawowej numer 31 przy ulicy Dziewulskiego, później 23 czerwca w szkole podstawowej numer 12 przy Strzałowej i 24 czerwca w podstawówce numer 7 przy ulicy Morcinka. O tym wszystkim będziemy Was jeszcze informować na naszej antenie. Teraz czas na temat edukacyjny. W najbliższy poniedziałek ruszy rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 19 czerwca. Wolne miejsce czekają w 11 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 8 szkołach.
0: Mowa tutaj o przedszkolu miejskim numer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15 i 16 oraz w oddziałach przedszkolnych do szkoły podstawowej numer 1, 2, 16, 17, 31, 32, 34 i 35. Są to przedszkola, w których pozostało nam wolne miejsca i do których możemy zrekrutować jeszcze dzieci, które pozostały w rekrutacji. Warto tutaj przypomnieć, że rodzice otrzymali tak zwane wskazania. 148 rodziców otrzymało wskazania do przedszkoli, w których jeszcze mieliśmy wolne miejsca.
21: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Zmieniamy temat. Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na 6. piknik militarny. Wydarzenie rozpoczęło się dzisiaj i potrwa właściwie przez cały weekend, bo muzealne bramy będą otwarte jutro i pojutrze od 10, jutro do 18, w niedzielę do 16.
11: Tym razem będzie można obejrzeć najnowszy sprzęt używany przez naszą armię, sprawdzić skupienie i refleks na strzelnicy, nabyć wojskowy ekwipunek oraz spróbować prawdziwej fortecznej grochówki. Na muzealnym parkingu nie zabraknie też pojazdów historycznych, tym razem z czasów zimnej wojny. Wśród nich znajdą się m.in. czołg Leopard 1, samobieżna wyrzutnia rakietowa PM-21, samobieżna armatochaubica Dana, transporter opancerzony Scott oraz ciągnik artyleryjski ATS-59.
21: Mówił Adam Kowalkowski, kustosz Muzeum Twierdzy Toruń.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, przelotne deszcze oraz lokalne burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna po burzowym piątku i sobocie. W niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju. A o tym, jak dokładniej ma wyglądać pogoda w naszym mieście, powiemy Wam za moment, tuż po raporcie. Zostańcie z nami.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Dzisiaj w Toruniu bardzo zmienna pogoda, na niebie trochę słońca, trochę chmur, do tego przelotne opady deszczu i umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o noc w naszym mieście, to temperatura spadnie do 13 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: Witaj w weekendzie. Tęskniliśmy cały długi tydzień. Co prawda nie będziesz tak długi jak ten poprzedni, ale i tak fajnie, że jesteś. No i przynosisz tyle emocji żużlowych, muzycznych, piłkarskich. Trochę jeszcze na ten temat w tej godzinie. A muzycznie już teraz Enrique Iglesias, a później męskie granie orkiestra.

0: Lutricia McNeil, Perfect Love. Doskonały plan na ten weekend. O piątkowych propozycjach mówiłem, a sobotę polecamy zacząć na luzie. Od 10 nad Martówką rusza kulturalne śniadanie. Idealny miks chilloutowej muzyki, jogi i dobrego jedzenia pod chmurką. Od 15 w Muzeum Etnograficznym wystartuje wielokulturowy piknik Wymienialnia Tradycji z pokazami rękodzieła i orientalną kuchnią. A wieczorem coś dla fanów klasyki i mostego uderzenia. O 18 w CKK Jordanki Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagra koncert Efekt Chopina, a o 19 na małej scenie w Odnowie Postpunkowa Energia, czyli wspólny koncert formacji Narwana i Ida Sessions. W niedzielę ruszamy w teren o 12 w Centrum Parkowym Urbitor na miłośników dwóch i czterech kółek czeka moto dziarnie z wystawą aut zabytkowych i motocykli. A o 17 na dziedzińcu ratusza Festiwal Cichej Muzyki, gdzie jazzowy mistrz Andrzej Jagodziński zagra Bacha. To jest plan.
1: Reklama.
2: Wiosna, nareszcie. Jeszcze czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest. Do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.

0: Wideo Alaj w Radiu Gra. Wieczorem w Toruniu Song of Songs, ale kibice zapewne przed telewizorami, aby oglądać mecz Unii Leszno z Press grupą deweloperską. Martwiliśmy się o pogodę, bo padało w Lesznie. Na szczęście wcześniej na torze leżała plandeka ochronna, a jak przyglądam się prognozie, dziś o 20:30 termometry w Lesznie wskazywać mają około 16 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a prawdopodobieństwo opadów deszczu w trakcie samego spotkania jest minimalny. No to mocno trzymamy kciuki za naszych, bo to może być ten jeden z najważniejszych pojedynków decydujących o być albo nie być w pierwszej czwórce. Do 18 w Radiu Gra między innymi a propos rozpoczynającego się weekendu. The Weekend in Your Eyes.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
14: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
15: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Po reklamie.
16: Dzisiaj w Toruniu bardzo zmienna pogoda, na niebie trochę słońca, trochę chmur, do tego przelotne opady deszczu i umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o noc w naszym mieście, to temperatura spadnie do 13 stopni.
17: To jest

Tina Turner, niezapomniana. Tak samo jak niezapomniany był wczorajszy koncert Pata Metheny w CKK Jordanki. Jeszcze dochodzę do siebie i ci, którzy byli. Jeszcze dwa koncerty w ramach Metropolis Jazz Festival w lipcu i w grudniu i tego też nie możecie przegapić. Tak samo jak naszych kolejnych wiadomości. Raport punktualnie o 18. Ja już dziękuję za uwagę. Życzę wam wspaniałego weekendu. Bawcie się dobrze. No i do usłyszenia w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Piątek, 12 czerwca, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
7: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Rada Miasta zatwierdziła sprawozdania finansowe trzech placówek: Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Ta lecznica zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo to sytuacja ulega stopniowej poprawie.
8: Chciałbym mocno podkreślić, że przez te półtora roku, odkąd mam ten zaszczyt pełnić funkcję dyrektora szpitala, Szpital Miejski przygotował i realizuje inwestycje na ponad 64 miliony złotych. Mamy okazję, taką uroczystość otwarcia dwóch pracowni, pracowni hemodynamiki i pracowni tomografii komputerowej. Przed chwilą otworzyliśmy zmodernizowany oddział rehabilitacji, więc tych inwestycji jest bardzo dużo, co również ma efekt pozytywny, jeżeli chodzi o wynik finansowy, ponieważ inwestujemy w infrastrukturę, która tego potrzebuje, tym samym też obniżamy koszty bieżące użytkowania, ale przede wszystkim inwestujemy również w rozwój, który jest kluczowy do tego, żeby również tą płynność finansową poprawić.
7: Mówił Jan Gesek, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Teraz mamy informacje z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Jutro rusza sezonowa linia autobusowa z Torunia nad jezioro w Kamionkach. Na razie pojazdy z numerem 141 będą kursować 3 razy dziennie, a od 27 czerwca 5 razy w ciągu dnia. Zmieniamy temat. Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma nową przewodniczącą. To Zuzanna Maciejewska, która zastąpiła Martę Kutę, która pełniła tę funkcję przez 2,5 roku. Maciejewska studiuje kulturoznawstwo na trzecim roku Wydziału Humanistycznego, a nasz reporter Artur Stochla spotkał się z nową szefową samorządu.
9: To jaki jest najbliższy projekt? Bo wiem, że teraz wakacje to pewnie przerwa, chociaż częściowo. Wspominałaś o tym, że będzie Adapciak. Powiedzmy kilka słów o tym, co to jest.
10: Tak, no to Adapciak to jest wyjazd integracyjny dla studentów pierwszego roku. Jest on organizowany co roku na początku września. Szczegółów jeszcze jako takich nie chcę podawać, bo dopiero będziemy wszystko ustalać, ale sama na nim byłam i mogę śmiało powiedzieć, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, że na niego pojechałam. Poznałam niesamowitych ludzi. Zwiedziłam też trochę, bo byliśmy nad morzem. Nigdy bym nie pomyślała, że jadąc tam sama, nie znając nikogo, spotkam takich ludzi, zawiorę takie znajomości, przyjaźnie, mogę to tak nazwać, i że znajdę się tutaj w takim miejscu, w którym jestem teraz. Bo to wszystko tak naprawdę zawdzięczam temu, że podjęłam tą jedną decyzję.
7: Mówiła Zuzanna Maciejewska, z którą rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia ma być maksymalnie do 22 stopni. Na niebie, podobnie jak dzisiaj, mieszanka słońca i chmur, i także może popadać.
6: No i co? Mamy to. Piątek po godzinie 18. Jesteśmy już na ostatniej prostej przed weekendem. DJ RTK z tej strony. Cześć, dzień dobry. Ruszamy, jak co tydzień zresztą o tej porze, z roztańczonym Radiem Gram. W planach oczywiście dużo roztańczonego, dużo słonecznego grania, ale nie zapominamy też o tych najbardziej gorących aktualnych przebojach.
5: Daleko

0: No tak, to przecież już ten weekend. Wczoraj oficjalnie rozpoczął się mundial. Nasi co prawda oglądają go z domu, ale nic nie szkodzi, tak czasem też się zdarza. Dzisiaj kibice mogą zobaczyć na przykład mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina. Później to już poleci, spotkania będą niemalże codziennie. Łatwo nie jest, bo spotkań sporo także w godzinach nocnych, a także kibice mogą być nieco niewyspani. A jeżeli macie w swoim otoczeniu fanów futbolu i macie do nich jakieś większe biznesy, trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość i najlepiej wrócić z tematem po zakończeniu rozgrywek, a więc 19 lipca.
1: Słuchasz Radia Gra.

to na pewno hit pełen energii. Ava Max w Radiu Gra. Mundial ruszył na całego. Dzisiaj o 19:00 Niemcy zagrają z Curacao. No wiadomo, trzymamy kciuki za Curacao. O 22:00 Holandia z Japonią. Tym razem za piłką ganiają po drugiej stronie Atlantyku, bo piłkarską imprezę rozkręcają wspólnie Stany, Kanada i Meksyk. A kibice już pakują sombrera, klapki i klaksony. Nasza kadra w tym roku została w domu.

0: I tak sobie można nucić w piątkowe popołudnie, wracając z pracy albo stając w jednym z korków w naszej okolicy. Milki i David Guetta, więc jeden z tych numerów, który pewnie tego lata jeszcze będzie do nas wracał. Tak właśnie gramy w Rozstańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie na ostatniej prostej przed weekendem. Weekend podobno w wielu miejscach deszczowy, w wielu miejscach burzowy, także uważajcie na siebie i lepiej nie planujcie zbyt dużo. U nas przed 19 w Radiu Gra jeszcze sporo tanecznych hitów, będzie m.in. Rick Astley, będzie też Kylie Minogue.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje,
10: to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
12: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia ma być maksymalnie do 22 stopni. Na niebie podobnie jak dzisiaj mieszanka słońca i chmur i także może popadać.
13: To jest Radio Gra.

0: Słoneczne przeboje w Radiu Gratusz przed weekendem. No właśnie, w przyszłym roku podobno tańczyć będziemy razem z Dawidem Podsiadło i Soblem. Panowie kilka dni temu ogłosili, że łączą siły, będzie wspólna płyta, będzie później seria wspólnych występów. No i coś czuję, że właśnie na tych wydarzeniach będą też tańce. No a ci, którzy lubią sobie planować, z wyprzedzeniem mogą już teraz rezerwować konkretne daty. Wydarzenia zostały już ogłoszone i bilety też już niebawem będzie można dorwać. Sobel już za chwilę w Radiu Gra. Na razie jeszcze bez Dawida Podsiadło.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cichocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Cichocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony. Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: W Radiu Gram przed weekendem jak zwykle tematy ważne, tematy wręcz wagi państwowej. Czytam właśnie o tym, że będzie nowa twarz w serialu Rancho. Serial wraca po 10 latach przerwy i wiemy to już oficjalnie. Na Franciszka Pieczkę, który zmarł kilka lat temu, ma zastąpić Daniel Olbryski. Wiadomo, to jest klasa sama w sobie, absolutna topka, jeżeli chodzi o polskich aktorów. Nie każdy przecież miał okazję grać Kmiecica. Premiera Rancha podobno jesienią, a jak komuś brakuje tego klimatu, to nieco wcześniej, w połowie sierpnia, można ruszyć na zlot fanów tego uniwersum. Lokalizacja jest nieprzypadkowa, a spotkanie odbywa się w Jeruzalu, a więc w serialowych Wilkowyjach. Także będzie pewnie ławeczka, będzie ten niepowtarzalny swojski klimat. A my w Radiu Gra już za moment wracamy do roztańczonych hitów shows, a później Doda czekają w kolejce.
1: To jest Radio Gra.

0: No chyba tęskniliśmy za tym, jak się grało te 15 lat temu. Justin Bieber z numerem z roku 2012 od kilku tygodni podbija listę przebojów na całym świecie. Beauty and the Beat w Radiu Gra w piątkowy wieczór, tak tuż przed weekendem. Justin podobno wrócił, ma się lepiej, więc pewnie jeszcze o nim usłyszymy w ciągu najbliższych miesięcy. Madonna i Ania Dąbrowska, to jeżeli chodzi o nasze plany muzyczne na najbliższy czas.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Tak sobie można nucić w piątkowy wieczór. Kilka chwil przed godziną 20. Stigala w Radio Gra przed momentem, a po 20 wracamy do mundialowych emocji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.

0: Ciężki to może być weekend. Nie mam tym razem na myśli piątkowej nocy, a zmagania mundialowe. Tak, mundial już trwa od czwartku, oficjalne rozpoczęcie za nami. Teraz przyszedł czas na zmagania na boisku. W tym roku piłkarze grają w innej strefie czasowej, także nawet w środku nocy może trafić się jakieś ciekawe spotkanie. Jeżeli chodzi o to, co w ten weekend sprawdziłem, zagrają m.in. Niemcy, zagra Brazylia. W tych meczach może paść sporo bramek. My oczywiście w Radiu Gra też kibicujemy, też oglądamy. No i to najciekawsze mundialowe informacje na naszej antenie też na pewno będą się pojawiały.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: 4 pod rok od Wiktora Waligury w Radiu Gram. No ja na razie jedną porę roku widzę i to jest od kilku dni taka późna jesień. Nie rozpieszcza nas pogoda ostatnio, podobno cieplej ma się zrobić dopiero w ostatnim tygodniu czerwca, czyli kiedy szkoła się już zakończy, rozpoczną się te prawdziwe ciepłe wakacje, taką właśnie mamy nadzieję. No to może dla tych, którzy tęsknią za tymi cieplejszymi dniami, jeden z tych artystów, którzy zawsze sprawiają, że robi się odrobinę cieplej. Enrique Iglesias za parę chwil w Radiu Gra.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Armin van Buuren w roztańczonym Radiu Gra i już niedługo w Polsce, 20 czerwca, to jest przyszła sobota, tak, Stadion Legii, to właśnie tam będzie można spodziewać się także tego przeboju i innych przebojów od Armina van Buurena. 20 już za chwilę, po 20 o miliarderach, których podobno w Polsce jest coraz więcej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balance.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Fuego!

Tutaj rozsęczone radiogram, a ja właśnie czytam o miliarderach, których podobno w Polsce mamy coraz więcej. Tematem właśnie zajął się szwedzki dziennik, który twierdzi, że Warszawa staje się właśnie nowym centrum europejskiego luksusu. A w Polsce mamy aktualnie kilkanaście osób, które mają majątek na poziomie kilku miliardów złotych, a już niebawem, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, ma być ich kilkadziesiąt. Także tempo wzrostu jest, jak twierdzą eksperci, największe w Europie. Także nic, tylko jechać do Warszawy, no i liczyć, że takiego miliardera lub miliarderkę się spotka, no i zostanie z nim na dłużej. Weekend długi, na pewno jeszcze zdążycie. Na razie piątek, piątkowy wieczór i Bruno Mars już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gram.

Lubimy takie informacje. Czytam właśnie o tym, że polska fotografka Zuzanna Kosak współpracuje z Madonną i od niedawna efekty tej współpracy można zobaczyć w sieci. Madonna udostępniła niedawno krótkometrażowy film, który promuje drugą edycję kultowego albumu Confessions on a Dance Floor, a nasza fotografka opracowała coś na kształt scenariusza czy komiksu, który miał pokazywać, jak będą wyglądały poszczególne ujęcia tego filmu. Także

0: Polska, znowu mistrzem Polski. No a nowy album od Madonny też już niedługo, bo na początku wakacji.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
5: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Dużo słońca, dużo wakacji w tym numerze. Przyda się na pewno przed tym nieco chłodniejszym weekendem. Trzymajcie się zatem ciepło. Ja wracam w piątek po 18. DJ RTK to było roztańczone Radio Gra. Do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W klamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.